chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

spotkać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Piątek.

całkowicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Melo Radio.
1: Teraz wiem, co było tylko snem.

zaniedbaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

0: Halo Radio.
1: Chcę obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie o remoncie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia, o remoncie nawierzchni trasy S8, a także o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w Warszawie.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: Umowa na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion podpisana. Ten projekt to ogromne wyzwanie, zakres prac jest bardzo duży, trzeba też będzie liczyć się z utrudnieniami, ale warto poczekać na efekt finalny, mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
3: Dziś podpisaliśmy umowę z firmą Torpol na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Ta modernizacja potrwa do roku 2029. Będzie podzielona na dwie fazy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wykonawca będzie przygotowywał się do realizacji robót, będzie mobilizował swoje zasoby. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Modernizacja Warszawy Wschodniej to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce, co podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zmieni się tutaj prawie wszystko. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jesteśmy tuż po otwarciu przebudowanej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, więc najwyższy czas, aby przebudować i zainwestować potężne pieniądze w stację kolejową Warszawa Wschodnia. Bo Warszawa musi być nowoczesna od wschodu i od zachodu, od każdej strony. Bardzo mi na tym zależy i cieszę się, ponieważ to jest bardzo duże wyzwanie pod względem organizacyjnym i pod względem współpracy z innymi inwestycjami. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Wszystko się tutaj zmieni. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej. Wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym. Nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku. Warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych i jej finał zaplanowany jest na rok 2029. Warszawa obok zmian, które realizujemy w Katowicach, w Poznaniu, w Małopolsce, realizuje najbardziej poważne, potężne inwestycje kolejowe. One oczywiście są wkomponowane w układ komunikacyjny drogowy, który ma być jak najbardziej funkcjonalny. Żeby Warszawa była jak najbardziej funkcjonalna, dobrze zorganizowana, przyjazna zarówno dla tych, którzy mieszkają tu na stałe, wybrali to miasto jako swoje miejsce do życia, ale także tych, którzy tutaj robią biznes, którzy uczą się, którzy realizują różne projekty. Pamiętajmy, że Warszawa jest najbardziej wymagającym pod tym względem komunikacyjnie miastem w naszym kraju.
1: Na modernizację Warszawy Wschodniej od lat czekają mieszkańcy i dla nich to bardzo ważna inwestycja, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Dzisiaj jesteśmy na Pradze, Warszawa Wschodnia, która potrzebuje całkowitej zmiany i dzięki tej inwestycji rządowej, która jest w tej chwili zapowiadana i która zacznie się wkrótce realizować, ta zmiana tutaj na wschodniej Warszawie będzie realizowana. To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy, to się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca i to co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion, to wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne. I o to dokładnie chodzi, żeby tworzyć tego typu synergię, żeby stawiać na transport szynowy, dlatego że kolej aglomeracyjna będzie oczywiście używać tych torów i tego dworca i aglomeracja będzie z tego korzystać, to dla nas niesłychanie istotne. To nie tylko pociągi dalekobieżne, w związku z tym bardzo się z tego cieszę.
1: Przypomnę, że w magazynie mowa o modernizacji stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Podczas uroczystego podpisania umowy udało mi się też porozmawiać z wykonawcą pracy.
6: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesu. Projekt jest bardzo ambitny, zakłada 46 km wymianę 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej, wymianę, przebudowę całej stacji w ten sposób, że będą to nowe perony, 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, to była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejszy chyba taki z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cały teren stacji tutaj będzie zadaszony. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszone. Bardzo pięknym, tak mi się wydaje, przynajmniej z mojej wizji artystycznej, projektem, który został nam powierzony do realizacji. Oczywiście ekologiczny, z fotowoltaiką. W związku z tym myślę, że ta zmiana będzie odczuwalna. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy dostosowane, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra, Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
1: Tak, jak pan przed chwilą powiedział, zakres tych prac jest bardzo szeroki, to w takim razie, co w pana ocenie będzie największym wyzwaniem dla wykonawcy właśnie?
6: Największym wyzwaniem zawsze jest to, żeby wykonywać pracę w sposób wydajny, ale jak najmniej komplikować ruch dla podróżnych. W związku z tym zostały przygotowane dwie fazy tego projektu. W pierwszej fazie przez pierwszy czas będzie zamknięte perony pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i cały większość ruchu dalekobieżnego będzie prowadzona objazdem przez Warszawę Gdańską. Natomiast ruch podmiejski, aglomeracyjny będzie utrzymany na peronach 5, 6, 7. Potem po wykonaniu tej części dalekobieżnej zostanie przełożony ten ruch. No i w związku z tym będziemy starali się udostępnić jak najwięcej tej przepustowości. Oczywiście z przepustowością i zarządzaniem ruchem kolejowym za nią odpowiada Polskie Linie Kolejowe. W związku z tym tutaj nie chcę się wypowiadać w ich imieniu, ale będziemy współpracowali, żeby było jak najmniej utrudnień dla pasażera.
1: Interesuje mnie też, czy przy tym całym zadaniu będą wykorzystywane jakieś specjalistyczne pojazdy?
6: Oczywiście, że tak. Przy czym wydaje się, że większość tych pojazdów to będą specjalistyczne pojazdy kolejowe. Będziemy się starali użyć maszyn wysokowydajnych po to, żeby była jak najszybsza realizacja tego przedsięwzięcia. Zobaczcie Państwo po raz pierwszy chyba takie bramownice, wielkie zastosowanie takich, powiedzmy, jakby to powiedzieć, te bramownice wyglądają trochę tak jak suwnice, tylko że jeżdżą po torze i umożliwiają bezpieczne i szybkie zabudowę rozjazdu. Zobaczcie Państwo mnóstwo pojazdów dwudrogowych, czyli takich, które jeżdżą i po torach, i po szynach. No i mam nadzieję, że będziecie Państwo obserwowali naszą budowę.
1: O szczegółach dotyczących modernizacji stacji Warszawa Wschodnia mówił Jacek Poniewierski, wiceprezes firmy Torpol, która jest wykonawcą tej inwestycji. A teraz w magazynie...
2: Zmieniamy temat.
1: Przenosimy się na drogi. Sukcesywnie i zgodnie z planem postępuje remont nawierzchni trasy S8. Obecnie prowadzone są prace na jezdni w kierunku Poznania pomiędzy węzłami Marki i Łabiszyńska. W tym tygodniu drogowcy zajmowali się frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na najszerszym odcinku trasy. Chodzi o fragment od wyjazdu z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej za węzłem Głębocka do węzła Łabiszyńska. A co w kolejnych dniach? O tym rzecznik warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
7: W kolejnych dniach wrócimy na jezdnię w kierunku Marek. Tam wymienimy nawierzchnię na poboczu i pasie do skrętu w prawo. To jest zjazd do centrum handlowego i na ulicę Głębocką. Po wykonaniu tego fragmentu S8 prace przeniosą się na drogi biegnące wzdłuż trasy głównej w obu kierunkach. Aby zminimalizować utrudnienia, prace prowadzimy w godzinach nocnych. Harmonogram prac przewiduje frezowanie nawierzchni, wykonanie oznakowania tymczasowego, czyli żółtego, następnie ułożenie nawierzchni i oznakowanie docelowe białe. Abyśmy mogli namalować pasy, musimy mieć odpowiednie warunki atmosferyczne. To jest na przykład przy padającym deszczu nie jest to możliwe. Do czasu uzupełnienia oznakowania poziomego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: I na koniec magazynu jeszcze ważna informacja dla warszawskich kierowców. Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania niestrzeżonego o kolejne obszary. I to na wniosek samych mieszkańców, mówi Mikołaj Pieńkos, zastępca dyrektora do spraw strategii i bezpieczeństwa ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich.
8: Rada Miasta Stołecznego Warszawy zadecydowała o rozszerzeniu strefy o kolejne obszary w dwóch etapach. Pierwszym, takim trochę mniejszym obszarowo rozszerzeniem będzie pozostała część Saskiej Kępy między ulicą Saską a Międzynarodową. I drugim z tych podobszarów będą Odolany. Tutaj taka deklaracja była jeszcze kilka lat temu, że dopóki ta dzielnica tak dynamicznie się buduje, dopóki ten układ drogowy jest bardziej służy obsłudze budów niż mieszkańców, to strefa nie ma uzasadnienia, natomiast gdy te ulice będą wybudowane, to jak najbardziej można o tej strefie rozmawiać. No i ten naturalny kolejny etap właśnie nastąpi. A więc na tych ulicach Jana Kazimierza, Ordona i kilku lokalnych przecznicach strefa okrętowego parkowania ma się pojawić na jesieni 7 września. No i również na tych kilku ulicach dodatkowych na Saskiej Kępie. Drugi etap będzie wiosną przyszłego roku, w maju. Będziemy wprowadzać strefę na Służewcu i w części dzielnicy Włochy. To jest ten obszar, który był objęty konsultacjami społecznymi. W ramach konsultacji oczywiście rozmawialiśmy o oznakowaniu ulic przede wszystkim, natomiast były też głosy odnośnie tego, jakie powinny być granice tego obszaru. Uwzględniliśmy powtarzające się uwagi ze strony zarówno mieszkańców, jak i władz dzielnicy, żeby ten obszar na Służewcu rozszerzyć od ulicy Obrzeżnej do ulicy Gotarda, więc dodatkowe jeszcze kilka ulic względem tej pierwotnej propozycji. Naprawdę mnóstwo osób zgłaszało taką uwagę, żeby ten obszar przesunąć, no i uznaliśmy, że rzeczywiście ma to sens i taką granicę zaproponowaliśmy radnym. Też często słucham, że w zasadzie strefa to już jest prawie całe miasto, no po tym rozszerzeniu to będzie niecałe 15% powierzchni Warszawy, bo te rozszerzenia następują w oparciu o rzeczywistą analizę potrzeb, a nie tylko o pomysły czy życzenia poszczególnych osób. Dlatego mam takie poczucie, że ten proces, choć postępuje szybko, to jest ogromna operacja logistyczna, to taki zamiar objęcia strefy na całe miasto, to tylko, że tak powiem, chyba w internecie pada. My nigdy takich zamiarów nie mieliśmy i no, tam, gdzie te potrzeby występują, tam robimy badania, robimy konsultacje i następny etap to Bielany. Przygotowujemy w tej chwili, mamy już umowę z projektantem, który ma przygotować koncepcję dla poszczególnych ulic. Przygotowujemy też na wrzesień i październik pomiary na wszystkich tych ulicach, żeby sprawdzić rzeczywistą rotację i rzeczywiste wykorzystanie tych miejsc. No i będziemy się na przełomie tego przyszłego roku spotykać z mieszkańcami też na konsultacjach społecznych i rozmawiać o tych rozwiązaniach dla poszczególnych ulic, nie wybiegając w przyszłość, no ale po konsultacjach i po tych badaniach będziemy mogli rozmawiać, czy i na jakim obszarze Bielan strefa faktycznie jest uzasadniona i będzie należało ją wprowadzić.
1: I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Meloradia Przemek Wiga z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Witaj.
9: Cześć Kasiu, witam słuchaczy.
1: Przemka na pewno znacie, bo już wiele razy o fundacji w Meloradiu była mowa. Zarówno przy różnych eventach, jak i przy akcjach organizowanych przez fundację. Ratujecie, uczycie ratować, edukujecie także najmłodszych. No a teraz sami potrzebujecie pomocy. Powiedz, co się stało?
9: Tak, no i też wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, tak, jeżeli tylko moce przerobowe nam pozwalają. No a teraz niestety sami potrzebujemy pomocy, tak to w życiu bywa. Nasza żółta strzała, czyli karetka czterokołowa, którą mamy jedną, jedyną w fundacji, no niestety uległa bardzo poważnej awarii na powrocie z jednego z eventów charytatywnych. Wróciła do Warszawy na wielkiej lawecie. To jest duża karetka, waży 4 tony, także i laweta musiała być specjalna. No i niestety koszty naprawy, jak usłyszeliśmy, to troszeczkę każdy z nas przykucnął. Uszkodziła się turbina, to znaczy nawet nie tyle uszkodziła, co po prostu wybuchła, można powiedzieć. Czyli żadna regeneracja tej turbiny nie wchodzi w rachubę. Niestety musimy kupić nową turbinę, musimy ją wymienić, wyczyścić cały silnik tak naprawdę z tych opiłków, które gdzieś tam pewnie się dostały. No, zabieg jest duży. Operacja na otwartym sercu, można powiedzieć. Czasochłonny i no też finansowo...
1: kosztowny.
9: Wstępnie to, co podliczyliśmy, to jest na jakieś 9,5 tysiąca złotych. O ile nic po drodze się nie urodzi. Aczkolwiek no, rokowania mechanika są raczej pozytywne. Mówi, że przy takim uszkodzeniu, jeżeli ten silnik był od razu zgaszony i tak dalej, to wiele nie powinno się zadziać, tak? Ale jeżeli podsumowimy, to tak, oszacowaliśmy to na 9,5 tysiąca na chwilę obecną.
1: Zanim powiemy o zbiórce, chciałabym, żebyś jeszcze powiedział naszym słuchaczom, dlaczego ta karetka jest tak bardzo wam potrzebna. Do czego jest wykorzystywana przede wszystkim?
9: Oj, karetka jest wykorzystywana do wielu rzeczy. Na akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział, często pełnimy rolę zabezpieczenia medycznego. Oczywiście nieodpłatnie robimy te wszystkie rzeczy, nie prowadzimy działalności gospodarczej jako fundacja. No, czyli ta karetka jest normalnym, regularnym ambulansem z ratownikami na pokładzie. Akcje charytatywne, jeżeli brakuje na Warszawie karetek, nasza karetka przez wojewodę, a w zasadzie przez koordynatora wojewódzkiego, jest dysponowana normalnie do zdarzeń. W COVID-zie zrobiliśmy ponad 400 wyjazdów karetką. Wyglądało to tak, że każdy z nas był w ciągu dnia w pracy. O godzinie 16 montowaliśmy zespół trzyosobowy do karetki i do 2-3 nad ranem jeździliśmy, no bo wszyscy wiemy, jaka była sytuacja. Czekało się po 6-8 godzin na ambulans, więc każde ręce do roboty były jak najbardziej potrzebne. Oprócz tego ta karetka służy również celom edukacyjnym. Jeżeli jeździmy do szkół, do przedszkoli, staramy się tym dzieciaczkom również pokazać, jak ta praca ratownika wygląda od kuchni. Tłumaczymy, co jest do czego w tej karetce, jak jest wyposażona. Także ten nasz niezastąpiony ambulans pełni naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo funkcji.
1: No i teraz bardzo ważna sprawa. Drodzy słuchacze, uwaga, jak można pomóc? Gdzie można znaleźć informacje o zbiórce?
9: Pomóc można na kilka sposobów. Ten taki główny sposób, na który może nie wpadliśmy, bo większość organizacji korzysta z tego typu narzędzi. Na naszym profilu facebookowym, profil nazywa się Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, tak nas znajdziecie na Facebooku, jest udostępniona zbiórka, zdjęcie karetki na lawecie, nie sposób

0: Naprawdę się liczy, ilość zrobi robotę. To nie musi być duża kwota, ważne, żeby było dużo wpłacających, wtedy,
1: tak,
0: wtedy ten wynik będzie. Drugim sposobem jest przelew bezpośrednio na konto fundacji. Numer konta również znajdziecie na stronie facebookowej, jak nie, to na naszej stronie internetowej, którą znajdziecie pod linkiem ratownictwo motocyklowe, pisane razem oczywiście, .pl. Tam możecie w tytule przelewu wpisać jako cel naprawa karetki albo wsparcie działań statutowych. Co ciekawe, każdy przelew możecie sobie Państwo odliczyć od podatku.
1: No właśnie, to
0: jest też istotne, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy by chcieli nas wspomóc, ponieważ przelewy realizowane na organizacje pożytku publicznego podlegają normalnie odliczeniu od dochodu. Także to też jest taka druga opcja.
1: A jeżeli nie finansowo, to jak jeszcze w tej sytuacji można pomóc?
0: W tej sytuacji, jeżeli nie finansowo, no turbinę już mamy zamówioną, no to już troszeczkę za późno. Części, które są potrzebne do naprawy, też już mamy pozamawiane, jeszcze nie zapłacone, ale już pozamawiane.
1: Mechanik też jest, rozumiem, dogadany.
0: Mechanik jest dogadany, spojrzał na nas łaskawym okiem. Dziękujemy, tutaj pozdrawiam naszego mechanika Hieronima bardzo serdecznie.
1: Oczywiście pozdrawiam.

0: przejdziemy do drugiej części rozmowy, bo wspomnieliśmy tutaj o tej kwocie prawie 10 tysięcy złotych. Być może niektórym wyda się to kwota nieduża, dla innych jest to bardzo duża kwota. Dla nas, dla fundacji jest to przeolbrzymia kwota. Ja tylko przypomnę, że my w fundacji mamy 13 motocykli ratunkowych, które na co dzień musimy utrzymać, ubezpieczyć, serwisować i tak dalej, a fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. My nie zarabiamy pieniędzy w fundacji. W fundacji wszyscy są wolontariuszami, nawet zarząd, pani prezes nie bierze pensji, a za Iwania, można powiedzieć, ręka w rękę z wolontariuszami.
1: To prawda, robimy pracy to macie bardzo dużo.
0: Oj, niestety tak. Znaczy, niestety. My mamy z tego fan, z tego, co robimy. Mimo wszystko mamy z tego
1: fan.
0: Wiem,
1: widziałam.
0: Po prostu robimy to z pasją. Każdy z nas lubi to co się dzieje w fundacji i dlatego zresztą zawsze nas spotykasz uśmiechniętych, wesołych i żartobliwych, także...
1: Wasze szkolenia z pierwszej pomocy...
0: No właśnie, część druga.
1: Tak jest, też przyciągają duże zainteresowanie i są prowadzone w taki fajny sposób. Ja byłam na takich edycjach dla motocyklistów, gdzie oprócz garści wiedzy takiej ogólnej też, jak udzielać pierwszej pomocy i o czym pamiętać, to zwracaliście też uwagę na takie rzeczy, które motocyklistom konkretnie mogą się bardzo, bardzo przydać, ale oprócz tego też można was spotkać na różnych eventach, różnych wydarzeniach. Na przykład, gdzie ostatnio byliście?
0: No na pewno na otwarciu sezonu motocyklowego organizowanego przez grupę motocyklową
1: w Cytadeli.
0: Przez Kardana. Chłopaki nas co roku zapraszają na to otwarcie. My tam zawsze się pojawiamy i staramy się godnie reprezentować służby ratownicze na otwarciu sezonu motocyklowego. Szczególnie, że nam jako ratownikom na motocyklach do motocyklistów jest bardzo blisko. Jesteśmy jednymi z nich tak naprawdę. Także jeżeli chodzi o te warszawskie eventy, to był Kardan. Teraz w najbliższą niedzielę, to jest 21, ta najbliższa niedziela, będziemy na pikniku bezpieczeństwa w Raszynie, tutaj zaraz ciut pod Warszawą. Zapraszamy serdecznie, można z nami piąteczkę zbić. Także tutaj na pikniku w Raszynie też pewnie zrobimy jakąś pogadankę o pierwszej pomocy, no bo czasu na szkolenie to tam nie będzie, bo będzie masa różnych innych atrakcji i nikt nam nie pozwoli zająć 4-5 godzin z całego pikniku, ale pewnie jakąś krótką pogadankę przypominającą te podstawy udzielania pierwszej pomocy na pewno uczynimy.
1: Nazwa fundacji, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. No właśnie, ratownictwo to jest taki bardzo ważny dział waszej działalności.
0: Główny. No, fundacja powstała przede wszystkim po to, żeby pchnąć temat motocykli ratunkowych w Polsce.
1: I udało się, ale po latach.
0: Po 10 latach istnienia fundacji, po 10 latach brania udziału w grupach roboczych, komisjach sejmowych, dostarczania masy argumentów w postaci tabelek, wszelkiego rodzaju statystyk, udowadniania, że te motocykle rzeczywiście robią robotę i że są niezbędnym ogniwem w łańcuchu ratunkowym.
1: Właśnie dlaczego?
0: Dlaczego? No, a właśnie dlatego, bo ratownictwo składa się z wielu, wielu elementów. Natomiast nie ma ratownictwa bez szybkiej reakcji, bez szybkiego dotarcia na miejsce i bez jak najszybszego rozpoczęcia udzielania tej pomocy przedmedycznej przede wszystkim. Stąd też szkolenia, bo świadek zdarzenia jest już na miejscu, on ma czas zero, tak? On już tam jest, może działać od razu, dlatego intensywnie szkolimy. Natomiast motocykle, no prawda jest taka, że motocykle

0: i powodują to, że ten poszkodowany czy pacjent na miejscu jest już zaopiekowany. No i jeżeli są potrzebne inne siły środki, czy to karetka czterokołowa, czy śmigłowiec, ratownik na motocyklu ma taką władzę, żeby dowołać sobie dodatkowe zespoły i dodatkowe ręce do pomocy.
1: Ile takich motocykli, ambulansów posiadacie?
0: My posiadamy w fundacji 13. Do grudnia ubiegłego roku mieliśmy więcej niż cała Polska motocykli, jeżeli chodzi o system, bo nasze motocykle jeżdżą w systemie. Mieliśmy więcej. No teraz jak ta ustawa weszła w życie, stacje pogotowia kupują już sobie motocykle ratunkowe, ale mimo, że tych motocykli już jest kilkadziesiąt w Polsce, mówię nie o naszych, to i tak na dzień dzisiejszy jesteśmy największym dysponentem.

0: Polsce, bo z tego co wiem, to najwięcej motocykli, nie będę mówił gdzie jest, jeżeli chodzi o stacje pogotowia, ale mają ich 8, my mamy 13.
1: Dokładnie. To jeszcze na koniec chciałabym Ciebie prosić, Przemku, żebyś przypomniał, kto może do Was dołączyć i gdzie znajdzie informacje, zarówno o tym, jak działacie, jak i o zbiórce.
0: Fajnie, że o to pytasz, bo akurat miesiąc temu rozpoczęliśmy nabór świeżej krwi do naszej fundacji.
1: Tak, widziałam na Facebooku jest, także jak zajrzycie, to tam jest informacja.
0: Tak, zajrzyjcie do nas na Facebooka. Jeszcze raz powtórzę, Ratownictwo Motocyklowe Polska, tam nas znajdziecie. Jest zarówno post o zrzutce na karetkę, jak i post o rekrutacji wolontariuszy. On jest gdzieś tam u góry przypięty. Jest cała instrukcja, jak się do nas zgłosić. Trzeba się do nas po prostu najpierw odezwać na Messengerze. Potem ktoś, najprawdopodobniej Emilka, nasz prezes naszej fundacji,
1: którą pozdrawiamy.
0: Tak, odbędzie z Wami wyczerpującą rozmowę telefoniczną, powie, na czym polega działalność fundacji, jakie są zadania wolontariuszy i tak dalej. A kogo szukamy? A szukamy wszystkich, którzy mają zapał do pracy, chęci do robienia czegoś dobrego. Nie musicie być ratownikami, żeby do nas dołączyć. Nie musicie być motocyklistami, żeby do nas dołączyć. U nas każdy znajdzie swoje miejsce i każdy znajdzie coś fajnego do zrobienia, bo tak naprawdę każdy człowiek w to nasze miejsce wnosi jakiś taki malutki kamyczek, ale dobra, uśmiechu, radości i pozytywnej energii. Także zapraszamy serdecznie, u nas jest fajnie, wesoło, sympatycznie. Jeździmy po całej Polsce, w zasadzie po całym świecie, bo wyprawa maluchów przed nami za miesiąc, za dwa tygodnie. Także oj, będzie się działo.
1: A zapraszał mój dzisiejszy gość, Przemek Wiga z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dziękuję Ci bardzo, Przemku.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję Melo Radio za to, że postanowiliście w ogóle pchnąć tą naszą akcję ratunkową do przodu. No mam nadzieję, że się uda.
1: Będzie dobrze.
0: Wiem, że Polacy i nasi znajomi mają wielkie i gorące serce, także musi się udać.
1: Ja też w to wierzę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: 50 lat to motyw przewodni tej i kolejnej części programu, ale za moment wyjaśnię, o co dokładnie mi chodzi. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam. Pierwsza 50 to Komitet Obrony Robotników. No bo właśnie 50 lat temu zawiązała się opozycja demokratyczna, która wspierała robotników. To są wydarzenia związane z czerwcem 76 roku. Za nami koncert inauguracyjny, bo oczywiście Warszawa świętuje tę okrągłą rocznicę. Przed nami wystawy plenerowe, spacery historyczne oraz wydarzenia w Ursusie. Ale o tym więcej za moment opowie zastępca dyrektora Domu Spotkań z historią. A teraz o kolejnej 50, bo właśnie tyle lat na modernizację obiektu przy Namysłowskiej czekali mieszkańcy i się doczekali. Ratusz właśnie poinformował o tym, że podpisano umowę z wykonawcą prac. Inwestycja, jak mówi prezydent Warszawy, obejmuje budowę nowoczesnej krytej pływalni ze strefą saun oraz utworzenie przestrzeni dla sportów miejskich. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Więcej na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Po 50 latach mamy dobrą wiadomość, a mianowicie, tak jak Państwo widzicie za mną, tak ten kompleks basenów będzie wyglądał. Dzisiaj podpisujemy umowę na 76 milionów złotych. My budujemy miasto krótkich dystansów, więc bardzo nam zależy, żeby w każdej dzielnicy były tego typu inwestycje po obu stronach Wisły. Jak Państwo wiecie, tych inwestycji sportowych cała masa, dlatego że często się ostatnio spotykaliśmy i przy okazji Hutnika, i przy okazji tego wielkiego projektu sportu młodzieżowego na Polonii, oczywiście Skra, także Stegny, to lodowisko na Bemowie, w związku z tym tych inwestycji dużych i małych mamy naprawdę całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o Namysłowską, od wielu, wielu lat zabiegaliśmy o to, żeby rozwiązać wszystkie problemy, jakie z tym były związane i żeby taki projekt Państwu móc zaproponować. Tętniący życiem Park Sportów Miejskich, drodzy Państwo, bo to nie tylko basen, ale również skatepark, ściana wspinaczkowa, pump track, bo dokładnie nam chodzi o to, żeby tworzyć tego typu miejsca, które odciągną młodzież od telefonów. które będą działały przez cały rok. Mam nadzieję, że też przez to, że zagospodarujemy całą tę okolicę, to będzie miejsce dla spotkań wszystkich sąsiadów. O to nam dokładnie chodzi. Być może na tym obiekcie, którego wizualizację widzicie Państwo za mną, będą również ćwiczyć przyszli mistrzowie, dlatego że dokładnie nam o to chodzi. Z panem ministrem sportu ostatnio wielokrotnie się spotykamy, nie tylko przy okazji tych wszystkich inwestycji, ale również naszej aspiracji, aby starać się organizację Igrzysk Olimpijskich. Jasno mówimy o tym, że właśnie trzeba budować takie obiekty, żeby na nich później mogli się wychowywać przyszli mistrzowie. W drugiej połowie 2028 roku miejmy nadzieję, że ta inwestycja będzie gotowa. Takie dzisiaj podejmujemy zobowiązanie. Oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się do niej przyczynili i dla całej ekipy w ratuszu, ale również dla radnych miasta stołecznego Warszawy, bo bez nich tego typu projektów by nie było. Oczywiście dla Was dzielnicy, bo Praga Północ od wielu, wielu lat zabiegała o to, żeby taka inwestycja mogła powstać. Bardzo się z tego cieszę.
4: Ten basen będzie, jest to nowoczesny obiekt z taką halą basenową w standardzie FINA, strefami rekreacji, ogrodem saunowym i specjalną przestrzenią dla sportów miejskich. Standard FINA to są takie międzynarodowe normy techniczne dla basenów sportowych, które są stosowane w trakcie zawodów płackich na najwyższym poziomie, na przykład na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. To jest zbiór bardzo precyzyjnych wymagań, które dotyczą długości basenu, tutaj 25 metrów, czyli basen krótkodystansowy, szerokości liczby torów 8, lecz nie więcej niż 10, sama szerokość toru 2,5 metra, no i odpowiedniej oczywiście strefy nawrotowe i głębokości. Tutaj minimalna głębokość to 2 metry, przechodząca dalej głębiej do 3, tak aby nie było po prostu falowania. To poprawia komfort i bezpieczeństwo zawodników. Tak jak ja sobie to wyobrażam bo tutaj oczywiście wszystko leży w gestii dyspozytora tego, czyli dzielnicy. Uważam, że to będzie pełnić taką funkcję miejsca aktywności lokalnej. Ja jestem sam mieszkańcem Warszawy, bardzo się z tego cieszę. Tam będzie ścianka spinaczkowa, takie miejsce aktywności. Będzie też skatepark, będzie basen. Myślę, że to będzie taki punkt na mapie Warszawy, w szczególności na pracę, który będzie przyciągał mieszkańców młodszych, starszych, którzy są zainteresowani aktywnością, ale pewnie też i spędzaniem czasu. Doświadczenie życiowe uczy, że potem to obrasta w jakieś kawiarnie, różnego rodzaju punkty gastronomiczne. Myślę, że to będzie bardzo fajne takie miejsce, które będzie tam właśnie przyciągać ludzi w okolicy Namysłowskiej.
1: A propos doświadczenia, wspominał Pan, że Polimex ma doświadczenie w budowaniu tego typu obiektów.
4: Proszę Pani, mamy doświadczenie, funkcjonujemy na mapie Polski i Warszawy, bo tutaj zaczynaliśmy od 80 lat, tego się absolutnie nie boimy. Wybudowaliśmy Termu Niejów, aktualnie budujemy większy, bo o wartości ponad 400 milionów, taki zespół Term Bachleda w Zakopanem, także mamy doświadczenie, z tym sobie poradzimy.
1: Dodał prezes zarządu Polimex Mostostal S.A. Jakub Sypuła, który jest wykonawcą projektu. Ale to nie jedyna dobra informacja, jeżeli chodzi o inwestycje, bo ratusz informuje nas również o tym, że miasto weszło we współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli chodzi o Symfonię w Warszawie. To strategiczne partnerstwo oznacza potężny zastrzyk finansowy, a ministerstwo przekaże 180 milionów złotych na budowę nowej sali koncertowej oraz zapewni stałe coroczne finansowanie dla orkiestry.
3: Ulica Grochowska zyska architektoniczną perłę, tak bardzo potrzebną nam wszystkich. Jesteśmy na ostatniej prostej procedury przetargowej, w związku z tym miejmy nadzieję, że wykonawcę poznamy już w czerwcu. I do 2030 roku Praga uzyska jedną z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie, na prawie 2000 miejsc. No i oczywiście to nie tylko inwestycja w kulturę, ale to również inwestycja, która ma olbrzymie znaczenie dla Pragi. Bardzo się, drodzy Państwo, z tego cieszę.
2: Zmieniamy temat.
1: Przenosimy się do Domu Spotkań z Historią. Przed mikrofonem Piotr Jakubowski, zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią. Rozmawiamy o Komitecie Obrony Robotników i o tej okrągłej rocznicy.
5: Przypomnijmy naszym słuchaczom, zwłaszcza tym młodym słuchaczom, czym tak naprawdę Komitet Obrony Robotników był i na kanwie czego tak naprawdę powstał.
6: Musimy tutaj cofnąć się o pół wieku. Latem 1976 roku władze PRR-u, Polski Ludowej, Polski Komunistycznej, ogłosiły nowe podwyżki, drastyczne podwyżki cen żywności i one były takim punktem zapalnym, który wywołał falę protestów w wielkich zakładach przemysłowych.
5: Tam chyba mięso i cukier poszły tak drastycznie do góry.
6: Choć nie tylko, tak, ale przede wszystkim mięso i cukier, a to były towary szczególnie wrażliwe w okresie PRL-u. Zresztą wkrótce pojawiły się kartki, pierwsza reglamentacja już po tych latach w Polsce. Zatem w tych wielkich zakładach doszło do protestów robotniczych w Radomiu, w Ursusie i w Płocku przede wszystkim. Władze zareagowały wkrótce, te podwyżki zostały odwołane, natomiast protesty spotkały się z zdecydowanymi represjami władz komunistycznych. Uczestnicy protestów byli represjonowani, trafiali do aresztu. Rozpoczęły się procesy sądowe i na tej fali prześladowań grupy inteligencji, przede wszystkim warszawskiej, pochodzące z różnych środowisk, częściowo już aktywnych opozycyjnie, opozycji pomarcowej, środowisk harcerskich, młodzieży z klubów inteligencji katolickiej. Te grupy skrzyknięto się w takim odruchu pomocy społecznej, też pamięci tego, co się działo jeszcze parę lat temu, jak to w 68 najpierw inteligencja, potem w 70 robotnicy szli osobno. Te grupy były przez władze komunistyczne, mówiąc w uproszczeniu, rozgrywane, także też siła sprzeciwu nie była na miarę. Tak tym razem zaczęła budować się ta jedność, stąd hasło naszych obchodów. Siła w jedności. Pomoc polegała na niesieniu pomocy materialnej, prawnej, lekarskiej. Pomagano rodzinom, organizowano zbiórki pieniędzy, dostarczano je do rodzin i tak to się zaczęło już latem 76 roku, po to, żeby we wrześniu 76 roku, dokładnie 23 września, został opublikowany apel do społeczeństwa i władz PRL, podpisany przez 14 osób pod hasłem właśnie Komitetu Obrony Robotników, który postanowiono zawiązać. Apel formułował żądania zwolnienia aresztowanych, wstrzymania represji, ustalenia winnych. No i to był ten początek.
5: Pan wspomniał o tej inteligencji, która się, mówiąc kolokwialnie, skrzyknęła. Może wymieńmy te nazwiska, te takie kluczowe nazwiska, które kojarzą się z KOR-em, czyli Jacek Kuroń, Jerzy Andrzejewski, na pewno Seweryn Blumstein, czyli redaktor naczelny późniejszego biuletynu informacyjnego KOR-u. Ksiądz Jan Zieje, czyli tak naprawdę te osoby były, tak jak pan wspomniał, naprawdę z różnych środowisk.
6: Z bardzo różnych środowisk, no i to też jest ten fenomen KOR-u, że cel, ten odruch solidaryzmu społecznego tak silnie zadziałał, nawet często poza różnicami, zresztą one się z czasem objawiły, tak wówczas to była taka zwarta, no imponująca, przecież pamiętajmy, że to się działo wszystko w systemie totalitarnym, wszechobecnym policji politycznej, ten reżim gierkowski nie był skrajną formą komunistycznego totalitaryzmu, wszystko jedno jednak to były. Ci ludzie działali w warunkach bezpośredniego zagrożenia, zresztą natychmiast też stali się ofiarami represji działaczy KOR-u, czy osób związanych z KOR-em. Te osoby zwalniano z pracy, z czasem je aresztowano.
5: Trafiały tak do więzień.
6: No jeśli chodzi o nazwiska, to z tej czternastki, która się podpisywała pierwotnie pod apelem we wrześniu, do dzisiaj żyją dwie osoby, czyli Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. No ale wśród sygnatariuszy była cała gama tutaj na początku. No oczywiście tą postacią był Jacek Kuroń. Te osoby, które pani mi wymieniała częściowo, to byli tak zwani starsi państwo, czyli osoby związane z działalnością niezależną opozycyjną tej starszej generacji. Chodziło też o to, bo KOR powstawał jako organizacja jawna. Chodziło też o to, żeby te znaczące nazwiska stanowiły swojego rodzaju ochronę dla osób angażujących się, co jak wiadomo nie do końca się mogło udać. Potem do KOR-u dołączały kolejne osoby i to trudno to sprowadzać do formalnego członkostwa. To była cała grupa rosnąca ludzi, którzy się rozmawiali i w ten sposób angażowały w tę działalność samopomocy skierowaną na prześladowanych robotników, adresowaną do prześladowanych robotników i ich rodzin. Także mniej więcej po roku władze komunistyczne ogłosiły amnestię. Zwolniono tych jeszcze działaczy robotniczych, którzy znajdowali się w więzieniach oraz działaczy KOR-u. No nie zdecydowały się władze wówczas na procesy polityczne. Zresztą już wtedy środowiska na świecie, na Zachodzie ogłaszały różne akty solidarności z protestującymi, prześladowanymi. Więc w tym sensie można powiedzieć, że ten akt jedności był działaniem skutecznym, no bo te częściowo cele te podstawowe zostały osiągnięte. No oczywiście nikt nie rozliczał innych represji i tak dalej. No system działał, ale jednak można mówić o pewnej skuteczności.
5: Z jednej strony skuteczność, ale z drugiej strony też niesamowita odwaga, bo to, co pan powiedział, czyli jawne podpisanie się pod tym apelem, czyli takie też wystawianie się trochę ówczesnej władzy i ochrona tych robotników, no to wydaje mi się, że to był akt wówczas niesamowitej odwagi.
6: No tak jak powiedziałem, no zdecydowanie, no bo to było, tu działał automatyzm, ci ludzie natychmiast byli narażeni na te bezpośrednie represje, poczynając, nie wiem, od utraty pracy, no niemniej ta grupa była dość liczna, zauważalna, w warunkach bloku sowieckiego znacząca. Otwarty wyraz sprzeciwu wobec władz nie był aktem powszechnym. No i tak można powiedzieć, że jest to rodzaj takiego niezwykle istotnego etapu w drodze do wolnej Polski na pewno. Aktem też poprzez tę skuteczną działań. Po roku KOR przekształci się w Komitet Samorządu Społecznej KOR, wokół którego zaczęły się pączkować rozmaite inicjatywy, jak

0: więzionym, no, niezwykle ważnym aspektem tych działań był obieg wolnego słowa. To są wszystko aktywności, które się potem rozwijały, które się potem przerodziły w masowy ruch Solidarności.
1: A my do tematu 50. rocznicy i obchodów Komitetu Obrony Robotników powrócimy w kolejnej części programu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
3: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement, no, kobieta kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
1: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
3: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oksfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i dwie kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu, w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa. I nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii, na uczelniach angielskich, kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oksfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni najzwyczajniej.
3: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii, jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej kobiety, jak takiej osoby jak ona, staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów. I mimo że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: To jest program Tydzień w Warszawie. To jest program Tydzień w Warszawie, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Nie będę wam mówić, co macie robić, bo myślę, że doskonale wiecie. Sama nie lubię, kiedy ktoś narzuca mi swoje zdanie. Uważam, że każde zdanie jest dobre, każde zdanie szanować trzeba, ale na przykład mogę wam dzisiaj podpowiedzieć, co zrobić z rzeczami, które nam nie służą albo które się po prostu popsuły. Czasami warto je naprawić, niekoniecznie od razu wyrzucać, niekoniecznie wymieniać na nowe, ale jeżeli już tak naprawdę bardzo nie zależy nam na tym, żeby trzymać coś konkretnego w domu, bo się znudziło. To jest taka fundacja, która takie rzeczy przyjmuje, a właściwie nie przyjmuje tyle, tylko co udostępnia platformę, udostępnia miejsce, gdzie możecie wysłać ogłoszenie, przedstawić swój towar i pozwolić na to, żeby znalazł on nowego właściciela. I o tej przepięknej inicjatywie, którą myślę wielu z was może już znać, bo ona rozlała się nie tylko na Warszawę. W Warszawie co prawda ma swój początek, ale rozlała się na całą Polskę. Uwaga, śmieciarka jedzie. Rozmawiałam z inicjatorką tej inicjatywy, która ma już 10 lat. O tym, na czym dokładnie polega, jeżeli jeszcze nie wiecie, i o tym, jakie są plany na przyszłość, na kolejnych 10 lat. O tym udało mi się porozmawiać i o tym dzisiaj posłuchamy.
2: Uwaga, śmieciarka jedzie, to są takie grupy na Facebooku, gdzie można dać posta, że mamy coś do oddania niepotrzebnego, albo możemy nawet zrobić zdjęcie pod śmietnikiem, gdzie widzimy, że coś użytecznego dla kogoś jeszcze leży, i poinformować o tym, gdzie ktoś może to znaleźć. Oj, w tej chwili administrujemy ponad 300 grup i w tych grupach jest ponad 1 000 000 osób. To jest 300 grup w całej Polsce, są grupy lokalne. Zakładamy w tej chwili grupy w miejscowościach powyżej 15 tysięcy mieszkańców. Natomiast nie wszystkie oczywiście się rozkręcają, to zależy od lidera i od tego, jak tam algorytm, że tak powiem, zdecyduje. Natomiast grupy są w całej Polsce. Zaczęło się w Warszawie na Saskiej Kępie. Ja byłam na urlopie macierzyńskim i miałam widok centralnie z mieszkania na śmietnik. I moje dzieci uwielbiały, jak przyjeżdża śmieciarka, uwielbiały to oglądać. I ja miałam okazję zaobserwować, co się dzieje z tymi rzeczami, jak przyjeżdża taka śmieciarka, duży kontener na gabaryty. Czyli te rzeczy są brane i niszczone. Ja byłam przekonana, że ci panowie sobie to zabierają, że coś z tym robią, że może to jest sprzedawane. Okazuje się, że nie. Bo to jest generalnie nie do końca zgodne z polityką MPO, żeby ci panowie coś zabierali, bo oni, w ich obowiązku jest uprzątanie terenu. Gospodarka obiegu zamkniętego to nie jest w ich jakby tam priorytetach, jeżeli chodzi o pracę. W związku z tym oni to niszczą, żeby jak najwięcej do tego kontenera się upchnęło, bo to jest jakby efektywność. Tak się liczy te KPI-e, nie wiem jak to się nazywa, efektywność ich pracy. To znaczy im mniej będzie kursów, żeby uprzątnąć dany obszar, tym lepiej dla mieszkańców, którzy mniej płacą za śmieci. Natomiast wiele z tych rzeczy cały czas jeszcze się do czegoś nadaje. Ja nawet już teraz, po tych 10 latach, ponad 10 latach zajmowania się tym tematem, ja widzę, że tak naprawdę wszystko jest jakimś surowcem, jakimś materiałem, z którego możemy coś zrobić. I to jest dla mnie, to jest dobro. Te śmieci to tak naprawdę są surowce, które możemy wykorzystać ponownie.
1: Nadal jednak zostawiamy śmieci pod śmietnikiem na terenie spółdzielni. To nie zawsze jest dobre, właściwie w ogóle nie jest, przekonuje nasza rozmówczyni.
2: Tak robią i tak można powiedzieć, taka kultura była, że tak coś tam się stawia przy śmietniku, może ktoś weźmie, natomiast to nie jest dobre rozwiązanie. Właśnie w związku z tym, że jeżeli mamy spółdzielnię mieszkaniową, to te zalegające rzeczy to jest niebezpieczeństwo. Ktoś się może o to potknąć, to się może zapalić. To nie jest do końca dobre rozwiązanie i w tej chwili jako społeczeństwo stoimy przed takim problemem. No dobrze, ale co z tymi rzeczami? Bo jeżeli ktoś by, kogoś by do tego zatrudniać, wozić, segregować, jakieś zewnętrzne organizacje, to się robi nieopłacalne. W związku z tym pytanie, jakie rozwiązania? Dość dobrze działają takie małe miejsca przy bibliotekach na przykład, takie małe podzielnie, niezbyt duże, bo wtedy jakby przychodzą ludzie, za dużo rzeczy tam rzucają, niezupełnie otwarte, czyli nie na wolnej przestrzeni, bo wtedy niestety różne rzeczy się tam dzieją, po prostu albo te rzeczy są niszczone, albo ktoś tam mieszka, śpi i tak dalej, różne naprawdę. Natomiast dobrze się sprawdzają właśnie takie miejsca, które są przy jakimś czy knajpie, kawiarni, bibliotece, domu kultury i tam takie małe miejsca, gdzie można sobie oddawać rzeczy, przekazywać. Czasem takie parapety robią mieszkańcy i na tych parapetach tam sobie oddają. Ważne, żeby te rzeczy się nie niszczyły w trakcie i żeby tam nie zostawiać za dużo tak naprawdę rzeczy, których nikt już nie użyje, bo też żeby użyć pewne rzeczy, żeby je odnowić, trzeba mieć pewne kompetencje i pewne zasoby.
1: Tutaj z jednej strony mówimy o dawaniu drugiego życia przedmiotom, rzeczom, ale z drugiej strony to są te relacje międzyludzkie, które się tworzą przez to, że mogą sobie podarować te rzeczy.
2: Tak, relacje się tworzą i w ogóle jak zakładałam te grupy, to ja sobie myślałam, no to taka techniczna grupa, tu oddam, tu odbiorę i w gruncie rzeczy nie ma to co tam za dużo komentować. Co się okazało? Ogromne znaczenie ma społeczność, to znaczy to, że my możemy się pochwalić trochę tym, co mamy, co oddajemy, opowiedzieć historię o tym, dlaczego to oddajemy, jaka jest historia związana z tym przedmiotem. Lubimy komuś pomóc. Nie chcemy, żeby to wylądowało, potem było zniszczone. Bo to jest trochę tak, że jak oddajemy jakąś rzecz, która była u nas wiele lat, to trochę oddajemy część siebie. I to nie jest do końca takie widoczne, bo nie z każdą rzeczą mamy taki związek emocjonalny, ale okazuje się, że z bardzo wieloma mamy. W związku z tym, jeżeli oddajemy coś komuś, ten ktoś to wyrzuci, to trochę czujemy jakby nam, no nie wiem, czy napluł w twarz, ale generalnie jakby nie szanował nas i tego, że dostał coś od nas, jakiś przedmiot. Więc ten element taki emocjonalny jest bardzo ważny. Okazuje się też, że wokół tych rzeczy buduje się cała masa dalszych aktywności, czyli taki jakby rozszerzony impact tego naszego działania, bo co robią ludzie? Ludzie się poznają. Ostatnio mieliśmy nawet parę, że tak powiem, ze śmieciarki. Para się poznała we Wrocławiu. Mówimy o tym w naszej kampanii Historie ze śmieciarki wyjęte. Więc pary są. Ludzie szukają rzeczy na przykład na bazarki charytatywne, czyli mogą pomóc zwierzakom, osobom w potrzebie. Ludzie oddają coś właśnie sąsiadom. Okazuje się, że nawiązują relacje z sąsiadami, bo widzą, o, blisko mnie. I potem przez tą rzecz się jakby nawiązuje ta znajomość, taka bardzo niezobowiązująca, ale jeżeli mają inne wspólne tematy, to ta znajomość może się rozwinąć dalej. Czasem osoby potrzebują podobnych rzeczy. Na przykład często odbierają opakowania, pudełka do pakowania, bo właśnie na tych bazarkach pakują rzeczy i wysyłają. To wtedy osoba, która ma dużo takich opakowań, zaczyna już bezpośrednio dostarczać tej osobie rzeczy. I takie, powiedzmy, społeczno-biznesowo-charytatywne relacje zaczynają się nawiązywać.
1: Co najczęściej oddajemy, czym się dzielimy, jakie rzeczy zapadły w pamięć naszej rozmówczyni? Przypomnę, że moją gościnią jest Dominika Szeciło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie.
2: Dużo jest takich ciekawych rzeczy, dlatego że śmieci to jest, można powiedzieć, takie no, świadectwo naszego życia. W związku z tym w tych śmieciach nam się to życie odbija. I oprócz tego, że czasem są, można powiedzieć, dzieła sztuki, ktoś coś zrobi ręcznie. Mi to się bardzo podoba, jak na przykład ktoś robi przebrania. Jest impreza, jakiś temat i jakby w takim kreatywnym szale tworzymy coś. Jest to przebranie na przykład za tarkę albo za ser. Różne takie rzeczy, za sałatkę jarzynową były na śmieciarce. No i jeżeli to tworzymy, idziemy na tą imprezę, to jest bardzo fajne. No ale drugi raz już się w to nie ubierzemy, bo to już kompletnie nie ma sensu. Ale można oddać strój sałatki jarzynowej na śmieciarce. Jeżeli ktoś pójdzie na tą imprezę, to jakby historia dzieje się od nowa. Kolejną rzeczą są oczywiście suknie ślubne. I to jest taki przykład, gdzie nasze nastawienie zmienia, że tak powiem, w ogóle funkcjonowanie świata. Dlatego, że ślubny to jest taki ważny moment w życiu kobiety i mężczyzny, wyjątkowy, właśnie taki można powiedzieć symboliczny. No i tak używana suknia ślubna, stara, no jednak jest takie ciśnienie, żeby ona była nowa, bo to ma być wyjątkowy moment. A w tej chwili myślenie się zmieniło i na przykład dziewczyny w grupach śmieciarkowych oddają sobie suknie ślubne i są zdjęcia ze ślubu i powiedzmy, o, ja biorę w październiku, ja biorę w grudniu, ja biorę w lutym. I co tutaj się dzieje? One zaczynają nowe życie z zerowym śladem węglowym. Nie robią tego swojego footprintu negatywnego dla świata. A co my tu mamy? Mamy poliestrową zwykle suknię ślubną, która jest droga, jest śmieciem i jeszcze trzeba ją wyprodukować. W momencie, kiedy używamy jej kilkakrotnie i cieszymy się z tego, a nie wstydzimy, zaoszczędzamy na bardzo wielu poziomach, zarówno środowiskowym, jak i finansowym.
1: Jak fundacja będzie wyglądać za 10 lat?
2: Ja dzięki wsparciu Fundacji Ashoka Międzynarodowej, która wspiera changemakerów i jakby edukuje ich w stronę takich zmian, które są systemowe, czyli stałe, mogłam pójść z fundacją, bo śmieciarka jest teraz fundacją. Możemy iść i budować to bardziej w kierunku zmian systemowych i może to jest, zabrzmi absurdalnie, ale naszym celem jest to, żebyśmy nie byli potrzebni, czyli żeby śmieci nie było, żeby ludzie mieli gdzie naprawiać rzeczy, żeby się tego nie wstydzili, żeby używali wielokrotnie, żeby mieli rzeczy dobrej jakości i żeby śmieciarka nie była potrzebna, tylko żeby to był już po prostu sposób funkcjonowania społecznego. I to, co my robimy w tej chwili, to przede wszystkim patrzymy na ten system i patrzymy, jak można go zmienić. I tutaj wiemy na pewno, że potrzebujemy narzędzi sprawnych, takich jak na przykład aplikacja. Myślimy, projektujemy, już jesteśmy po jakimś pierwszym MVP, jeżeli chodzi o aplikację, żeby to po prostu usprawnić, to działanie, bo jednak grupy facebookowe mają swoje niedomagania. Zmierzyć to, żeby ludzie widzieli ten ich efekt, czyli jeżeli oddam tą rzecz, to tak naprawdę co ja robię? Nie tylko to jest oddanie rzeczy, ale to jest oszczędzenie konkretnych kilowatów energii, konkretnych surowców, a jakby tak z perspektywy, można powiedzieć, już szerszej, globalnej, to ta gospodarka, która najszybciej się przerzuci na taką cyrkularną gospodarkę, ona będzie do przodu względem innych, bo te surowce nam się kończą. I za 60 lat tych surowców już tyle nie będzie. Plastik już nie będzie taki tani. To się wszystko pozmienia i im szybciej to zrobimy, a my w Europie no nie mamy tak dużo zasobów. My nie mamy takich możliwości jak inne kraje i kontynenty, więc to jest dla nas tak naprawdę nie tylko kwestia, żeby było czysto. To jest kwestia strategiczna, gospodarcza. Kontynuując dalej, chcemy zrobić aplikację, zmiany systemowe, żeby wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, no i przede wszystkim ułatwiać ludziom ratowanie tych rzeczy, żeby oni mieli łatwe, proste narzędzia, czyli też online aplikacja, ale też offline, czyli miejsca, gdzie można oddać rzeczy, naprawić i tak naprawdę fajnie spędzić czas. Bo jeżeli sobie pomyślimy, że to jest spotkanie razem ojca, syna, córki, społeczności, razem coś naprawiamy i spędzamy dobrze ten czas i bawimy się, no to jakby same plusy.
1: Niejednokrotnie to rzeczy z duszą i historią.
2: Oczywiście, tak. I mamy te chwile, które razem spędzimy. Nie może przed ekranem komputera czy smartfona, tylko razem coś naprawimy i zobaczymy sobie, jak to działa. I też jakby edukacja, jak rzeczy są zrobione, jak można je zmieniać, jak można je dostosowywać do siebie. Mieliśmy taki projekt z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Narodowego, którym zajmowaliśmy się tematem, ile rzeczy, pamiątek jest wyrzucanych. Bo jeżeli mamy na przykład krzesło albo lampę, no to to są takie rzeczy, które jakoś w jakiś sposób można odtworzyć. Albo były produkowane masowo, ale jeżeli do śmieci poleci pamiętnik, to my już tego nie odtworzymy. My już nie jesteśmy w stanie tego przywrócić. I bardzo dużo rzeczy historycznych jest wyrzucanych i nie ma tak naprawdę systemowego rozwiązania nawet dla osób znanych w Polsce, zajmujących stanowiska w rządzie, czy różnych naukowców, czy znanych osób, jak zachowywać to dziedzictwo. Bo to jest jakby w gestii rodziny. A czasem zdarza się tak, że ktoś chce coś wynająć szybko i tak naprawdę te pieniądze są ważniejsze i to wszystko leci do śmieci, bo przychodzi ekipa, oczyszcza przestrzeń i nie patrzą, co tam jest. A tam często są bardzo wartościowe rzeczy. Na przykład dzięki śmieciarce została uratowana walizeczka z Powstania Warszawskiego i ona w tej chwili jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. I my też takich przedmiotów znamy więcej, jest więcej jakby zidentyfikowanych. Chcielibyśmy zrobić wystawę. Pracujemy nad tym właśnie, żeby pokazać, że wyrzucamy tak naprawdę nie tylko zasoby, nie tylko surowce, ale też naszą historię. Zdjęcia, rękopisy, dokumenty, to wszystko jednostkowo jest, no jednostkowe rzeczy takie są wyrzucane i tak naprawdę ludzie nie do końca wiedzą, co mają z tym zrobić, jeżeli mają coś takiego. Muzea są troszeczkę, że tak powiem, zawalone, ale bardzo duża jest aktywność tak zwanych muzeów społecznych, znaczy archiwów społecznych i to jest ważny element tego jakby ekosystemu, że tak powiem, że nie tylko te archiwa państwowe, ale też archiwa społeczne i też widzimy bardzo duże znaczenie prywatnych osób, które kolekcjonują różne rzeczy i dzięki śmieciarce mogą właśnie je zachowywać. Na przykład jest taka inicjatywa jak Muzeum Komputerów w Milanówku i tam ta historia, taka najnowsza, już jest zachowywana.
1: Moją gościnią była Dominika Szaciło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie. A w kolejnym odcinku słyszymy się w kwadransie z kobietami Warszawy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Teraz zabieram was w absolutnie ciekawe miejsce. Miejsce, z którego wybrzmiewa śpiew jaskółki, co zresztą usłyszycie w materiale, a mowa oczywiście o ptasim azylu, a dokładnie o ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt, które działa przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. To miejsce doskonale znane warszawiakom, a to dlatego, że warszawiacy są czuli i są czujni na to, co dzieje się w naturze, a w szczególności na ptasią krzywdę. I kiedy widzą takiego ptaka, któremu dzieje się krzywda, kontaktują się albo ze strażą miejską, albo po prostu przynoszą go do ptasiego azylu. Jak wygląda rehabilitacja takiego ptaka, jak ptasi azyl działa i czy każdego ptaka możemy tam przynieść? O tym mówi Angelika Rackowska, kierownik oddziału rehabilitacji dzikich zwierząt ptasi azyl. Gdzie dokładnie się teraz znajdujemy?
3: W tej chwili znajdujemy się w środku ptasiego azylu, czyli ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który działa w ramach ogrodu zoologicznego. Jesteśmy w ambulatorium i to tutaj trafiają ptaki potrzebujące pomocy. Tutaj jest udzielana pierwsza pomoc, jest oceniany stan ich zdrowia i jest podejmowana decyzja co do ich dalszego losu.
1: O tym ośrodku jest dosyć głośno, to ze sprawą i państwa działalności, bo jest to największy ośrodek w Polsce, ale również ze sprawą tego, że tak naprawdę przyjmujecie na co dzień ptaki od warszawiaków.
3: Funkcjonujemy w Warszawie i dla Warszawy przede wszystkim. Działamy w ramach jednostki budżetowej miejskiej, w związku z tym jesteśmy też finansowani przez miasto. Jest to bardzo komfortowa sytuacja, jestem za to miastu bardzo wdzięczna, bo faktycznie jakość obsługi i jakość tej opieki, którą możemy zapewnić ptakom, stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: Bo powiedzmy trochę o działalności, jak to wygląda od A do Z, jak trafia ptak i w ogóle jakie ptaki mogą do państwa trafiać?
3: Ośrodek rehabilitacji ptasi azyl jest dedykowany zwierzętom, dzikim ptakom. Przepisy dotyczące dzikich zwierząt wyróżniają dwa rodzaje obiektów. Osobnymi obiektami są azyle i osobnymi obiektami są ośrodki rehabilitacji. Nasz obiekt to jest ośrodek rehabilitacji, mimo że się tak trochę myląco nazywa, czyli mamy prawo przyjmować dzikie ptaki, poddawać je rehabilitacji w celu wypuszczenia do natury. To jest bardzo ważne, żeby państwo o tym pamiętali, ponieważ ośrodek rehabilitacji ptasi azyl nie jest azylem z definicji, czyli my tutaj nie utrzymujemy dożywotnio zwierząt, które nie mogą wrócić do natury, ponieważ na przykład mają urazy albo uszkodzenia ciała, które by uniemożliwiły im życie w naturze. W takiej sytuacji, jeżeli zwierzęta tak mocno pokaleczone z takim, czy na przykład tak bardzo chore trafiają do nas, musimy podjąć decyzję, czy przekazujemy je do azylu, czy po prostu poddajemy eutanazji, no bo nie możemy wypuścić do natury zwierzęcia, które będzie później konało w męczarni przez dłuższy czas, to byłoby niehumanitarne.
1: Ile dziennie zwierząt, ile dziennie ptaków do państwa trafia?
3: No, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo różnica między okresem zimowym i sezonem lęgowym jest gigantyczna. Zimą miesięcznie trafia do nas 300-400 osobników, czasami 200, powiedzmy w takim lutym, a na przykład w lipcu trafiło do nas 1600 osobników. Więc ta różnica jest od tych powiedzmy kilkunastu do kilkudziesięciu, w tym roku najwięcej to było 80 osobników dziennie.
1: Jak wygląda taka procedura właśnie przynoszenia ptaków? Tutaj do państwa się dzwoni, informuje o tym, że takiego ptaka się znalazło i co dalej?
3: Zupełnie nie ma potrzeby dzwonić, wystarczy takiego ptaka dostarczyć do posterunku ochrony od strony Mostu Gdańskiego lub przekazać po prostu Straży Miejskiej, bo Straż Miejska też z nami współpracuje i przywozi do nas ptaki potrzebujące pomocy. W związku z tym obojętnie, czy przynoszą państwo sami tego ptaka, czy przy pomocy straży, to ten ptak trafia właśnie tutaj do tego pomieszczenia, w którym się znajdujemy i jest wykonywana taka wstępna ocena jego stanu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że dzikie zwierzęta mają w swojej naturze i w swoim instynkcie to, aby uciekać za wszelką cenę od czynników stresowych i żeby za wszelką cenę nie dać się złapać człowiekowi. Czyli jeżeli do nas trafiają ptaki, to znaczy, że one były już dosyć mocno ranne, albo są na przykład w jakiś zaawansowany sposób chore, lub są po prostu osobnikami młodocianymi, które nie były w stanie uciekać od osoby, która chce je złapać. W związku z tym ten próg wejścia i przeżywalność, która za tym idzie, niestety są takie, że nie wszystkie osobniki jesteśmy w stanie wyleczyć, nie wszystkie jesteśmy w stanie uratować. Generalnie w polskich ośrodkach rehabilitacji przeciętnie przeżywalność wynosi około 50%. Ona raczej nigdy nie przekracza 50%, ale to nie wynika z niekompetencji pracowników, tylko z tego, że zwierzęta po prostu już trafiają w bardzo słabym stanie, albo jeżeli są osobnikami młodocianymi, czyli w naszym przypadku pisklętami lub podlotami, to odchów takich młodych zwierząt również jest dosyć trudny, chociażby ze względu na zmianę pokarmu, sytuację związaną z emocjami tego zwierzęcia, to, że tak naprawdę nie wiemy, co to zwierzę pomiędzy wypadnięciem z gniazda, czy porwaniem z gniazda, a dostarczeniem do nas przeżyło. U młodych pisklęt wystarczy kilka godzin braku pokarmu i też zmiany w organizmie są na tyle trudne do odwrócenia, że te zwierzęta po prostu później padają. Więc to wszystko powoduje, że jednak ta przeżywalność w ośrodkach rehabilitacji nie jest stuprocentowa i po prostu z tym musimy się liczyć. To jest naturalne.
1: W ostatnim roku do ptasiego azylu trafiło prawie 11 tysięcy ptaków, z czego 60% to tak zwane osobowe osobniki młodociane, a mówiąc najprościej, porwane. Dlaczego porwane przez człowieka? Pani Angelika już wyjaśnia.
3: Bardzo tutaj apeluję o to, aby jeżeli znajdą Państwo ptaka i wydaje się Państwu, że to zwierzę potrzebuje pomocy, to zachęcam do skorzystania z tej strony internetowej Ptasiego Azylu, bo tam jest bardzo dokładnie rozpisane, w jaki sposób interpretować to, co widzimy, w jaki sposób postępować. A jeżeli mimo wszystko ta sytuacja jest nadal nieoczywista, zachęcam do tego, aby przed podjęciem działania zadzwonić na przykład do Straży Miejskiej na numer 986, przedstawić, co się dzieje, co Państwo widzą i dopiero wtedy, kiedy dyspozytor powie, że tak, to jest sytuacja zagrażająca i należy zareagować, dopiero wtedy podejmować działania właśnie po to, aby nie porywać niepotrzebnie ptaków. Ja tutaj używam tego słowa porwanie adekwatnie do problemu, ponieważ najczęściej mieszkańcy Warszawy nie wiedzą, że oprócz takiej fazy pisklęcia w gnieździe ptaka dorosłego jest jeszcze taka faza pośrednia podlota, czyli wtedy, kiedy ptak już jest upierzony, nie mieści się w gnieździe, więc przebywa poza gniazdem, jest jeszcze zaopiekowany i dokarmiany przez rodziców, ale jeszcze nie potrafi latać, bo dopiero się tego uczy. W ciągu kilku dni się nauczy latać. Ale często właśnie takie ptaki są zabierane z natury, no bo ludzie widzą takiego ptaka, na przykład takiego kosa, który biega, nie lata, no więc oczywistym jest, że coś mu się stało, potrzebna jest mu pomoc. Zabierają go spod opieki rodziców i to jest jednocześnie jest to przerwanie tej najważniejszej lekcji życia w naturze dla tego zwierzęcia, tej najważniejszej lekcji życiowej, którą mógł uzyskać od rodziców. My nie jesteśmy w stanie nauczyć ptaków życia i radzenia sobie ze wszystkimi zagrożeniami w tym miejscu, do którego trafią. Staramy się oczywiście tak, ale nie będziemy w stanie imitować zmiany temperatury, zachowania drapieżników, odpowiedniego reagowania na różne na przykład dźwięki, zapachy, takie typowe w mieście, tak? Czyli wystraszania się odpowiednich rzeczy i ignorowania też odpowiednich rzeczy. Nie jesteśmy w stanie tego w ośrodku rehabilitacji nauczyć tych zwierząt. W związku z tym

0: akcja Zostaw, nie porywaj ma do tego służyć, ale jeżeli ktoś chce zgłębić wiedzę, to zachęcam od rozpoczęcia lektury naszej strony internetowej, strony właśnie Ptasiego Azylu. Tam jest bardzo dużo poradników, jak postępować w przypadku z każdego gatunku, w przypadku każdej sytuacji, którą możemy spotkać. Zaczynajmy od tego.
1: To chciałam się jeszcze skupić na tych dobrych intencjach, bo niejednokrotnie słyszałam takie historie, że ktoś, kto na przykład przynosi tutaj ptaka, on się potem nawet nim interesuje, pyta o jego dalszy los.
0: Oj, takich pytań mam bardzo dużo i staram się na nie odpowiadać w miarę systematycznie. W przeciągu kilku dni najdłużej to zajmuje. I faktycznie takich pytań jest dużo, aczkolwiek nie wszystkie te pytania otrzymują takie pozytywne odpowiedzi, bo jednak, tak jak powiedziałam, sporo tych ptaków niestety nie udaje się uratować. Czasami mieszkańcy bardzo źle na to reagują. Kwestionują podjętą decyzję, czy na przykład podkreślają, że przecież takie życie jest najważniejsze. To, że ptak nie mógłby żyć samodzielnie, to jest mniej istotne jak utrzymanie go przy życiu. Powinniśmy utrzymywać przy życiu takie osobniki lub przekazywać je na przykład tym mieszkańcom pod opiekę. No, zdecydowanie jest to dosyć samolubne i dosyć egoistyczne spojrzenie, bo nie powinniśmy dzikich zwierząt traktować tak jak nasze zwierzęta domowe, które otaczamy opieką i które zostały stworzone i wychowane i wyrosły w tych naszych domowych warunkach i tak bardzo nie mają takiego instynktu naturalnego, chociaż trochę też mają tego instynktu.
1: Mówi Angelika Gackowska, kierowniczka ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych Ptasi Azyl przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
0: Dla dzikich zwierząt możliwość realizacji swoich potrzeb, a taką potrzebą jest na przykład założenie rodziny, życie w grupie, dla gatunków, które są stadne, na przykład odlot, wtedy kiedy jest termin odlotu całej populacji, to są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne momenty. Zwierzę nie wie i nie zrozumie, dlaczego nie może tej swojej potrzeby zrealizować. I utrzymywanie takiego zwierzęcia w niewoli, niezgodnie zupełnie z jego potrzebami, z jego naturą, jest po prostu niehumanitarne. I nawet wyroki sądowe również tak interpretują zachowania niehumanitarne, czyli uniemożliwianie zwierzętom realizacji ich życiowego planu, właściwego dla ich gatunku. W związku z tym tutaj mam taki mały apel, aby Państwo nie traktowali tych moich informacji, że niestety nie udało się uratować ptaka albo jego urazy były jednoznacznie ocenione przez lekarza weterynarii i były wskazaniem do eutanazji. Proszę bardzo, aby nie traktować tego jako nasze lenistwo, czy naszą chęć pozbycia się na przykład gatunków takich jak gołębie, bo często nam się przypisuje, że gołębie są dla nas nieistotne i je w pierwszej kolejności kasujemy. No zdecydowanie tak nie jest, po prostu zawsze każde zwierzę dla nas, u nas jest traktowane tak samo, niezależnie do jakiego gatunku należy, czy jest to gatunek chroniony, czy jest to gatunek pospolity. Wszystkie osobniki traktujemy podobnie, ale czasami te trudne decyzje trzeba podejmować i no nie boimy się tego robić i o tym mówić.
1: Jakie ptaki najczęściej do Państwa trafiają? Może z jakimi urazami najczęściej?
0: Bardzo często są urazy, jeżeli mówimy tutaj o urazach, no to urazy kończyn, urazy skrzydeł, urazy nóg i urazy takie typowe dla uderzenia na przykład w jakąś przeszkodę, powiedzmy w szybę czy w okno, czyli obrzęki głowy, urazy oczu i co za tym idzie wszelkiego rodzaju takie zaburzenie równowagi, niedowłady, paraliże, które są właśnie skutkiem zderzenia z jakąś przeszkodą. Czasami są to właśnie budynki, czasami są to po prostu wypadki komunikacyjne. To jest jedna grupa. Dużą grupą niestety są ptaki, które mają urazy typowe dla ataku drapieżników. I o ile muszę się pogodzić z tym, że część ptaków jest drapieżna i atakuje się nawzajem, na przykład kurkowate czy ptaki drapieżne, szponiaste atakują po prostu swoje ofiary, no to trudno jest mi tutaj zrozumieć na przykład bardzo dużą ilość ptaków poranionych przez koty. A wiem o tym, że ptaki są poranione przez koty, bo często, bo wymagamy, aby osoby przekazujące te zwierzęta wypełniały taki krótki formularz przekazania, gdzie jest miejsce do napisania okoliczności, w których ten ptak został poszkodowany i tam akurat te koty dosyć często się znajdują, więc ja sama mam kota i bardzo lubię koty, ale no niestety to są bardzo sprawni, bo to sprawne drapieżniki, tak, to jest ich natura, więc no to jest nasza rola, aby jednak zabezpieczyć powiedzmy te ptaki, czy inne zwierzęta w warunkach naturalnych, jednak przed atakami kotów. Kot potrafi mocno poranić, ale również potrafi zakazić drobnoustrojami i takie ptaki często niestety później są nie do uratowania po kilku dniach padają, nie jesteśmy w stanie ze względu na właśnie zakażenia i urazy wewnętrzne po prostu uratować takich ptaków po atakach drapieżniczych. Kolejny element to, czy powiedzmy kolejna grupa powodów, dla którego ptaki znajdują się w ośrodku rehabilitacji, to są różnego rodzaju choroby. I tutaj mówimy na przykład o takich chorobach typowych na przykład dla gołębi, dosyć takich rozpowszechnianych między tymi ptakami ze względu na częsty kontakt rzęsistek, paramyksowiroza. W zeszłym roku dużym problemem dla nas był wirus gorączki zachodniego Nilu. Sporo kurkowatych, które są wrażliwe na tego wirusa, trafiało i to też były zwierzęta nie do uratowania, nie ma lekarstwa na tą chorobę. Na szczęście ten rok jest łaskawy i trafiają do nas tylko pojedyncze osobniki z objawami tej choroby, więc to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo no, w zeszłym roku tych kurkowatych trafiło ponad 1000. Więc to są takie główne grupy, oprócz oczywiście tych porwanych niepotrzebnie podlotów i pisknąt, główne grupy pacjentów, które trafiają do ośrodka.
1: Warto zwrócić uwagę na leczenie ptaków, na ich rehabilitację, bo jak się wejdzie do Ptasiego Azylu, a nie każdy może tam wejść, to wygląda to trochę jak

0: przedszkole, gdzie łączy się w pary na przykład ptaki śpiewające, a z drugiej strony krukowate, gdzie odzwyczaja się je od człowieka, a następnie wypuszcza do natury.
1: Czyli mamy takie dwie grupy pacjentów. Pierwsza grupa pacjentów to są pisklęta i podloty i te ptaki muszą być na początku intensywnie opiekowane. One są właśnie w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie pracownicy systematycznie przez cały dzień, bo działamy od 6 do 22, karmią je, naśladując po prostu tryb karmienia piskląt przez rodziców. Później, kiedy już te ptaki posiadają pióra, kiedy zaczynają już jeść samodzielnie, są przemieszczane do dalszej części ośrodka, gdzie jeszcze też są karmione indywidualnie. Jak już potrafią, powiedzmy, są na tyle samodzielne, że można je połączyć w grupy albo danego gatunku, albo grupę gatunków, powiedzmy na przykład ptaki śpiewające można trzymać po prostu razem, można je łączyć w takie wielogatunkowe grupy, to wtedy są przenoszone do kolejnej woliery, gdzie ten kontakt z opiekunami już jest mocno ograniczony, ma to na celu takie lekkie zdziczenie tego ptaka, przyzwyczajenie też do nawiązywania relacji w grupach gatunkowych czy wewnątrz własnego gatunku, czyli przyzwyczajenie do takiego życia w warunkach później zbliżonych do naturalnego, no i oczywiście nauka latania, nauka omijania przeszkód, te woliery są bardzo ciekawie wyposażone w taki sposób, że imitują warunki naturalne, na przykład woliera dla dzięciołów ma pnie, dla ptaków śpiewających mają mnóstwo gałązek, na których te ptaki mogą siadać, uczyć się omijać, chować się, tak? Więc staramy się po prostu stworzyć warunki podobne do naturalnych. Wtedy, kiedy ptaki już są na tyle dojrzałe, że można je wypuścić, po prostu są wypuszczane. Albo wywożone i wypuszczane, albo wypuszczane tutaj na miejscu.
0: Jeszcze tu zajrzymy, aby przyjrzeć się pracy pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radziemirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś będzie w nim kilka tematów. Będzie o ważnych drogowych remontach na drogach zarówno w stolicy, jak i w regionie. Odwiedzę też zarząd oczyszczania miasta, który dba o czystość na stołecznych ulicach, chodnikach i przystankach, ale też ma wiele innych zadań, o których porozmawiam z Magdaleną Niedziałek z ZOMU. A na początek...
2: Moto inwestycje.
3: Remonty dróg planowane przez Zarząd Dróg Miejskich nabierają rozpędu. Wybrano wykonawców robót na 8 ulicach. O szczegółach Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
4: To kolejny tego typu przetarg, który zakłada nie tylko frezowanie jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. Ten przetarg jest bardzo duży, to jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych, więc rzeczywiście ten przetarg jest bardzo, bardzo duży i bardzo ważny. Ulice są rozrzucone właściwie prawie po całej Warszawie. Mamy na początek ulicę Szwoleżerów, na której sporo się będzie działo. Tutaj będzie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką i oprócz tego planujemy również tam remont chodników. Dalej mamy ulicę Madalińskiego między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Tutaj również czeka nas remont jezdni i chodnika. Podobne prace, można powiedzieć takie same, czyli remont jezdni i chodnika czekają nas na ulicy Koszykowej między Chałubińskiego a Lindleya. Trochę więcej będzie się działo na ulicy Szaserów, dlatego że od Makowskiej do przystanku Garwolińska 01 wymienimy nawierzchnię jezdni. Oprócz tego wymienimy również nawierzchnię, wyremontujemy nawierzchnię na przystankach autobusowych oraz na miejscach postojowych, więc tutaj tych prac będzie też nieco więcej. Dalej mamy ulicę Krajewskiego i fragment ulicy Zajączka. Od budynku przy Krajewskiego 2 do ulicy Śmiałej. Tutaj również jezdnia i chodniki. Dalej mamy ulicę Spalinową między Grenadierów a Turbinową. Tutaj wyjątkowo wyłącznie zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Kolejne są Aleje Jerozolimskie. Tutaj też tylko jezdnia. Między placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego Grzymały. Mamy też Aleje Sztandarów od Chruściciela Montera do ulicy Czwartaków i tutaj też wymieniona będzie tylko jezdnia.
3: Tak jak słyszeliście, zakres prac jest bardzo duży, a jak ma wyglądać harmonogram tych prac?
4: Harmonogram jest stworzony, natomiast proszę pamiętać, że zbliżają się wakacje. Dla nas te wakacje są najważniejszym terminem w całym roku, dlatego że ruch wtedy jest zdecydowanie mniejszy i my staramy się tak przeprowadzać te prace, zwłaszcza te, które generują największe utrudnienia, żeby one odbywały się właśnie w wakacje. stację. Szczegółowych terminów dla każdej z tych ulic na ten moment nie jestem w stanie podać, ale jestem przekonany, że będziemy robić wszystko, żeby te najważniejsze prace i generujące największe utrudnienia odbywały się właśnie w wakacje, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy.
3: To teraz pieniądze. Wiadomo, że ubiegłoroczny budżet ZDM z końcem roku został powiększony. Czy tak może być też w tym roku?
4: Mam oczywiście taką nadzieję, natomiast tutaj wszystko zależy od radnych miasta stołecznego Warszawy. Mamy jakiś tam podstawowy budżet, który został nam zapewniony. Liczymy też na to i to jakby to też się dzieje, liczymy na oszczędności w przetargach. Dzięki temu na przykład w zeszłym roku udało nam się zamiast 6 przetargów ogłosić, zdaje się, 7, dzięki właśnie oszczędnościom. Liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie. Te oszczędności już się udało jakieś wygenerować w tych przetargach, które były. Natomiast jak zawsze liczymy na to, że radni miasta stołecznego Warszawy będą nam przyznawać jeszcze dodatkowe środki, żeby jeszcze więcej tych remontów przeprowadzić.
3: Wracając do remontów, tych trwających i tych planowanych, prace na drogach zawsze wiążą się z mniejszymi lub większymi utrudnieniami. To teraz na koniec przypominamy, gdzie szukać informacji o zmianach w organizacji ruchu, a także o utrudnieniach na stołecznych drogach.
4: Ja zachęcam do odwiedzania strony InfoUlice. Tam są na bieżąco podawane wszystkie utrudnienia i wszystkie informacje o pracach, które są przeprowadzone nie tylko przez Zarząd Dróg Miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o prace stricte prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, no to tutaj polecam zdm.waw.pl. My też szczegółowo opisujemy wszystkie prace, które prowadzimy.
3: Przypomnę o planowanych remontach i nie tylko, mówił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński. I pozostajemy na drogach, ale tym razem region. Warszawiacy, którzy w wakacje planują podróż nad morze, muszą liczyć się z utrudnieniami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remont fragmentu drogi ekspresowej S7 na obwodnicy Płońska. Prace potrwają do końca lipca. O szczegółach Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Wyremontujemy około 4 km nawierzchni S7 obwodnicy Płońska. Prace będą wykonywane odcinkami po około 1500 metrów. Nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożona warstwa ścieralna oraz wykonane oznakowanie poziome. Rozpoczynamy w kierunku Warszawy. Pierwszy etap to pas awaryjny i prawy pas ruchu. Po zakończeniu wykonawca przejdzie na lewy pas. Następnie analogicznie roboty będą wykonywane na jezdni w kierunku Gdańska. W trakcie prowadzenia prac w rejonie węzłów będą występowały utrudnienia. Wskazane objazdy to zamykane łącznice węzła Płońsk Północ i objazd jest wtedy przez węzeł Płońsk Centrum, a gdy będą zamykane łącznice węzła Płońsk Centrum, objazd będzie się odbywał przez węzeł Płońsk Południe. Kierowcy wyjeżdżający z Płońska w stronę Ciechanowa i Warszawy będą dojeżdżać do wtedy otwartego węzła drogami lokalnymi. W celu minimalizacji utrudnień na łącznicach węzłów Płońsk Północ i Płońsk Centrum nawierzchnia będzie wykonywana nocą. Dodatkowo prace nie będą wykonywane w piątki na jezdni w stronę Gdańska i w niedzielę w kierunku Warszawy. Wykonawcą będzie firma Abrans, podwykonawca Strabag, z którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma podpisaną umowę na utrzymanie dróg krajowych w rejonie w Płońsku.
3: To była Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która mówiła, przypomnę, o remoncie fragmentu drogi ekspresowej S7 na obwodnicy Płońska. A teraz w magazynie
2: zmieniamy temat.
3: Tak jak wspominałam, z mikrofonem Melo Radia wybrałam się do Zarządu Oczyszczania Miasta. Jest ze mną pani Magdalena Niedziałek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Chciałam porozmawiać o kilku tematach, a na początek taki temat bardzo przyjemny, sympatyczny, bardzo wiosenny, bardzo letni, bo nie wiem, czy zauważyliście, mam nadzieję, że tak, zrobiło się bardzo, bardzo kolorowo przy pętlach.
6: Zarząd Oczyszczenia Miasta zajmuje się też zielenią, ale to jest taki bardzo mały fragment zieleni. To jest zieleń na pętlach komunikacji miejskiej. Zajmujemy się tam trawnikami, krzewami i drzewami, ale 3 razy w roku sezonowo na wybranych właśnie krańcowych przystankach tworzymy kompozycje z sezonowych kwiatów. aktualnie jest to druga letnia odsłona i tutaj mamy tysiące pelargonii, begonii, ale też takich bardzo letnich kompozycji, na które składa się m.in. werbena, szałwia, aksamitki czy też ozdobne trawy.
3: Mamy sezon rowerowy. Zarząd Oczyszczania Miasta też, można powiedzieć, ma baczne oko, ma czujne oko na ścieżki rowerowe.
6: Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta codziennie sprawdzają czystość w Warszawie, a czystość na ścieżkach rowerowych sprawdzają także z poziomu roweru, czyli rowerzysty. Jeśli zauważą, że gdzieś pojawiło się jakieś niebezpieczne zanieczyszczenie, to wtedy dają taki sygnał do Centrum Dowodzenia w Zarządzie Oczyszczania Miasta i tam wysyłana jest odpowiednia ekipa, brygada interwencyjna, która szybko sprząta takie zanieczyszczenia. Ale tutaj mamy też prośbę do mieszkańców i przede wszystkim do rowerzystów, którzy codziennie korzystają z tych ścieżek rowerowych. Jeśli zauważą właśnie takie zanieczyszczenia, które mogą być niebezpieczne, piasek czy też na przykład rozbite szkło, prosimy, żeby zgłaszali to przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Takie zgłoszenia trafiają wtedy do odpowiedniego zarządcy terenu. Jeśli jest nią Zarząd Oczyszczania Miasta, no to właśnie tam wyruszy nasza ekipa, żeby takie zanieczyszczenie jak najszybciej posprzątać.
3: Czy zdarzają się podczas tych kontroli jakieś takie dziwne przeszkody znajdowane na ścieżkach rowerowych czy w pobliżu ścieżek rowerowych?
6: Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta też we wspólnych patrolach ze Strażą Miejską właśnie codziennie sprawdzają, jak wygląda porządek w całej Warszawie. No i tutaj rzeczywiście napotykają często nietypowe zanieczyszczenia, czy też zaśmiecenia, czy też czasami trudno nawet stwierdzić, czym jest to, ponieważ hulajnogi, o których wiemy, że są parkowane w różnych dziwnych miejscach, spotkaliśmy się już z hulajnogami zaparkowanymi na koszu na śmieci, czy też nawet na wiacie przystankowej, ale też na przystankach były porzucane sprzęty gospodarstwa domowego, była pralka, była lodówka, była zamrażarka, czasami dywany, czasami meble w różnych dziwnych miejscach. To są takie zaśmiecenia, które są od razu zgłaszane przez naszych kontrolerów do odpowiedniego zarządcy. Jest on dyscyplinowany do tego, żeby posprzątał takie zanieczyszczenie, ponieważ ono może być, jest nieestetyczne, ale też czasami może być niebezpieczne.
3: Mamy wiosnę, za chwilę pełnię lata i tu też duży zakres pracy. Na czym przede wszystkim ZOM się skupia?
6: Pracujemy przez cały rok oczywiście i od wiosny do jesieni dbamy o czystość Warszawy. Dbamy o 1300 kilometrów ulic. One są sprzątane na mokro, zamiatane również na mokro. Każda z tych ulic przynajmniej raz w tygodniu przechodzi takie sprzątanie. Sprzątamy również torowiska tramwajowe, tam gdzie oczywiście nie rosną roślinki, tylko są one utwardzone. Zajmujemy się również chodnikami i to jest około 5 milionów metrów kwadratowych takich właśnie terenów dla pieszych, czyli chodników przejść dla pieszych, czy też terenów przystanków komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o przystanki, to tutaj też dbamy o wiaty przystankowe. Myjemy je kompleksowo. Każda z wiat przechodzi taki serwis od 4 do nawet 8 razy właśnie w tym czasie od wiosny do jesieni. Myjemy też przejścia podziemne. Myjemy też duże zadaszenia na pętli przy dworcu centralnym. To już jest taka operacja logistyczna, można powiedzieć. Też w reprezentacyjnych miejscach, takie, które są chętnie odwiedzane przez turystów, jak na przykład Nowe Centrum Warszawy, Plac Pięciu Rogów, czy też Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, ulica Świętokrzyska. Tam o czystość powinni dbać zarządcy terenów, do których przylegają chodniki, ale wspieramy ich przez regularne mycie chodników. Tam pojawiają się szorowarki, czy takie nieduże sprzęty, które mają szczotki zraszane wodą i one czyszczą chodniki. To się dzieje od raz na tydzień do raz na miesiąc, w zależności od lokalizacji i tego, jaka jest potrzeba. Oprócz jeszcze właśnie tych wszystkich sprzątań zajmujemy się także organizacją opróżniania koszy na śmieci. Koszy na śmieci takich ulicznych w Warszawie jest ponad 34 tysiące. My zajmujemy się około 1/3 z nich i też każdy z tych koszy jest przynajmniej raz dziennie opróżniany, ale są też takie, które są opróżniane nawet 8 razy na dobę, właśnie w takich miejscach, gdzie coś się dzieje, gdzie jest najwięcej ludzi.
3: Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość w mieście przez cały cały, okrąglutki rok. No ale niektórym osobom, tak jak widziałam w internecie czasami, w komentarzach chociażby na Facebooku, przeszkadza to, że w nocy pracują te wszystkie pojazdy, które właśnie są wykorzystywane do oczyszczania warszawskich ulic. Co można im odpowiedzieć?
6: Zdajemy sobie sprawę, no, że niestety taki sprzęt rzeczywiście może wydawać nieco głośniejsze dźwięki. No jest to spowodowane tym, że żeby wykonać dobrze swoją pracę, musi poruszać się wolno, a też nocą mamy trochę ciszej w mieście i ten dźwięk bardziej się niesie. Przepraszamy bardzo za wszystkie niedogodności. Myślimy, że tutaj jednak to, że ta zamiatarka raz w tygodniu przejedzie i usłyszymy ją przez jakiś czas, jednak jest warte tego, że mamy czystą ulicę, która jest posprzątana, jest estetyczna, jest bezpieczniejsza, ponieważ no, nie ma na niej błota czy piasku. No ale też tutaj wchodzi w grę nasze zdrowie, ponieważ takie regularne sprzątanie na mokro ogranicza pylenie i unoszenie się właśnie wszystkich pyłów z ulic.
3: I warto zdawać sobie z tego sprawę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
3: I dziś to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn po drodze Moto Warszawa.
2: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa, a dziś będę miała dla Was relację z ciekawego wydarzenia. Storm Motor Fest. Jest ze mną organizator.
7: Rafał Brasałek, bardzo mi miło. Łączymy wszystkich fanów motoryzacji, pokazujemy cały przekrój, od klasyków i zabytków, przez amkary, po superkary. Pojawiły się też różnego rodzaju nowoczesne wynalazki elektromobilne, także każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie. No przede wszystkim główną atrakcją jest tor sportowy, czyli każdy z naszych uczestników ma możliwość przetestowania się na torze. Oczywiście w bezpiecznych warunkach, dbają o to nasi instruktorzy. Jeżeli chodzi o młodszych fanów, to poza strefą wystawienniczą, o której wspominałem, mnóstwo atrakcji dla nich, mam na myśli dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Także wierzę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolone z czasu spędzonego tutaj.
3: Oczywiście na tym wydarzeniu staram się wyłowić auta, które przyciągają w jakiś sposób uwagę. I przy takim jednym aucie jestem. Dzień dobry.
8: Konrad Łączyński, przyjechałem z Warszawy. Samochód jest to Renault Laguna 3 z 2008 roku. Tak naprawdę jest to samochód kombi, przerobiony już teraz na dwuosobowe kombi. Tutaj akurat auto zostało przebudowane pod kątem nagłośnienia samochodowego, czyli car audio. No, zostało zbudowane tak naprawdę od wewnątrz jako jedna skrzynia basowa. Są cztery subwoofery 18-calowe, każdy ma po 4000 watów, więc no, jest głośno tutaj. Zaczęło się od małej skrzyneczki w bagażniku, od małego jakiegoś tam subwoofera. No i coraz więcej, coraz mocniej. Teraz już samochód jest znany w Polsce, jest wicemistrzem Polski, dwukrotnie nawet. W zeszłym roku auto zdobyło wicemistrzostwo, 3 lata temu też zdobyło wicemistrzostwo w zawodach DB Drag Racing.
3: A jak reagują osoby, które tak jak dzisiaj na przykład tutaj przechodzą, zaglądają, o co pytają najczęściej?
8: Znaczy pytają, czy nie wypadają szyby, czy śrubki się nie odkręcają, ile to ma ogólnie mocy. No i są wszyscy zachwyceni, bo no pierwszy raz mają do czynienia z takim dźwiękiem, z takim ciśnieniem w samochodzie, bo my tutaj operujemy ciśnieniem akustycznym. No im więcej tego ciśnienia, tym większy efekt. Natomiast no wszyscy są tak pozytywnie zachwyceni. No.
3: Są zachwyceni, no ale to sporo pracy kosztowało, pomysł przede wszystkim. Co było najtrudniejsze?
8: Nie ma rzeczy najtrudniejszych. Wszystko jest do zrobienia, tylko no trzeba znać się tutaj na fizyce, na matematyce, to trzeba wszystkie mieć tutaj obliczenie, jaki przekrój kabli, do mocy i tak dalej, więc no wydaje mi się, że jeżeli ktoś usiądzie i zacznie sobie przypominać lekcje matematyki, czy tam z fizyki, z podstawówki, ze szkoły średniej, no to do ogarnięcia nawet.
3: Przemierzam tutaj przez teren toru Modlin i kolejny wyjątkowy pojazd.
9: Dawid Gajkoś. To jest po prostu maluch przerobiony. Tutaj robiliśmy go 2 lata z dziadkiem, 10 lat temu, a teraz jakoś ma więcej czasu, więc po prostu jeżdżę tutaj na zloty.
10: Ale malucha to nie przypomina. Powiedzmy, jak to wygląda, jaki pomysł panu przyświetla?
9: Wzór to był Ariel Atom, natomiast trochę go pomniejszyliśmy na rozmiary malucha.
10: Co zmodyfikowaliście, co tu zrobiliście, co najwięcej pracy kosztowało?
9: Najwięcej, no to sama konstrukcja, bo to też wszystko jest samorobione, stal kwasowa, także no wymiary trzeba było trzymać, żeby też 4 śladów nie miał. Tutaj także 2 lata tutaj nam się zeszło z tym.
10: A jak reagują inni kierowcy, jak widzą to cudo?
9: O, to jest... Każdy inaczej.
10: Ale wierzą, że to był maluch?
9: No jak zobaczę silnik, to i faktycznie jak ktoś widział malucha i wie jak to wygląda, to już wierzy wtedy.
11: Na Storm Motor Fest duża strefa Mustangów. Mustang Klub Warszawa. Jest ze mną organizator tej strefy.
12: Witam, Andrzej Żukowski, Mustang Klub Warszawa. No grubo ponad 30 pojazdów od nas klubu przyjechało. Pojazdy poczynając od praktycznie tak naprawdę jeszcze jest klasyk, jeden tam 69 rok, ale od czwartej generacji, piątej generacji, szóstej, siódmej, tak naprawdę pełen przekrój.
11: To ja jednak chcę się z panem kawałek przespacerować tutaj przez tą strefę. Może zerknijmy najpierw co ciekawego tutaj po prawej stronie.
12: Po prawej stronie mamy 6. generacja, 5. generacja, różne modele, tak naprawdę nie ma 2 takich samych jak to przy Mustangach, że każdy jest tak naprawdę inny i specyficzny, tak? Poprzez Rasha na przykład, czy mamy GT 7. generacji, tutaj mamy 6. generacja przedlift, 6. generacja polift, no do wyboru, do koloru. Tutaj mamy też 5. generacji fajne modele, tam stoi też California Special na przykład 6. generacji polift. I tak naprawdę silniki tutaj mamy przeważnie, znaczy bardzo mało 2 i 3, ale głównie to są 3 i 7. Z przewagą 5.0, 450 koni. Tutaj mamy na przykład fajny model California Special, 6. generacja, też 450 koni, silnik 5.0.
11: To teraz powiedzmy trochę o samym klubie. Mustang Klub Warszawa. Od kiedy istniejecie? Ilu członków klub zrzesza?
12: Będzie w tej chwili prawie 2 lata, jak funkcjonujemy. Zaczęło się z czystej pasji takiej tak naprawdę pod tym kątem, żeby pojeździć w grupie w kilka samochodów. No urosło w tej chwili to do takiej wielkości, że w tej chwili mamy około 180 aktywnych członków, którzy jeździmy po całej Polsce, poczynając od zlotów takich jak ten. Także wyruszamy na tripy 1-, 3-, 4-dniowe. Jeździmy po całej Polsce, Europie. Byliśmy w tym roku także w Czechach. Byliśmy na Litwie też w tym roku, a więc naprawdę dużo jeździmy. W tej chwili, jak sezon się zaczął, jeździmy praktycznie co weekend.
11: Czy w klubie są tylko miłośnicy Mustangów, czy miłośniczki również?
12: Miłośniczki również. Jest trochę kobiet u nas także w klubie, a więc tutaj też... Oczywiście przewaga mężczyzn jest, ale też jest sporo, że tak powiem, dziewczyn, które są też fanatyczkami tej marki.
11: Mustangi, jak pan opowiada o tych samochodach, jak pan na nie patrzy, to przede wszystkim z czym one są wyjątkowe, że tak wiele osób nie może się oprzeć ich urokowi?
12: Mustang to nie jest tylko samochód, to jest styl życia, mam wrażenie. To jest coś pięknego po prostu, kiedy wchodzimy do garażu, odpalamy silnik, zamruczy V8 i tutaj już nic nie trzeba więcej mówić, naprawdę.
11: No to jeszcze muszę dopytać, jaki Mustang albo jakie Mustangi stoją u pana w garażu?
12: Ja mam akurat GT 6. generacja polift w cabrio. Też 5.0, 450 koni.
11: Jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy powiedzieli, gdzie można znaleźć informacje o tym, jakie wydarzenia organizujecie, gdzie można znaleźć informacje o klubie i o tym, gdzie byliście chociaż.
12: Można śledzić nas na Instagramie Mustang Klub Warszawa, pisane przez C, czyli klub. Tak samo jesteśmy na TikToku, na Facebooku. Najwięcej na Instagramie się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze wydarzenia, także przed wydarzeniami wrzucamy informacje, gdzie będziemy jechać, a po wydarzeniach także na bieżąco wrzucamy informacje, co się działo, co robiliśmy, jak jeździliśmy, a więc wszelkie szczegóły tam proszę szukać.
11: Czyli jeżeli kochacie Mustangi, już wiecie, gdzie szukać informacji i jak chcecie, możecie dołączyć oczywiście do klubu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję również i zapraszam do dołączenia.
13: Mam na imię Grzegorz.
14: I Przemek.
13: Kolega Przemek. Przyjechaliśmy z Warszawy, ja z Warszawy przyjechałem. To jest 5. generacja z 13 roku, silnik V6, 3,7 litra.
14: Reprezentujemy Mustang Klubu Warszawy.
11: Co jest takiego wyjątkowego w Mustangach, że zdobywają serca miłośników motoryzacji?
13: A to wie pani co, to najlepiej jest, się odczuwa to ze środka. Świat jest inny zupełnie. Dźwięk silnika przykuwa uwagę też, ludzie oglądają się za tym. No i frajda, sama frajda z jazdy.
11: Od ilu lat jest pan posiadaczem tego konkretnie Mustanga?
13: 2 lata.
11: Było jakieś polowanie szczególne na niego, czy to był fart?
13: Nie, to nawet nie był fart. Nawet kupiłem tego chyba tak bardziej ze złości, bo tego, którego chciałem, to uciekł mi spod nosa. A samo to, że kupiłem Mustanga, to może kryzys wieku średniego, może takie sprawdzenie, może nawet nie spełnienie marzeń, bo jak człowiek był młody, to nawet nie przypuszczałem, że kupię sobie kiedyś takie auto. Po prostu chyba dorosłem, mam, się cieszę. Jeśli będę zmieniał, to na pewno na mocniejszy silnik.
11: W strefie Mustangów na torze stoję przy wyjątkowym Mustangu. Jest ze mną jego właściciel.
15: Warszawa, Białołęka, nazywam się Marcin Blok. Czy wyjątkowe? Dla mnie bardzo wyjątkowy. Jest to Mustang Fastback z 66 roku, czyli w tej chwili ma 60 lat. Pod maską silnik 289, 4.8 pojemności, oczywiście benzyna. Auto mam od 3 lat niespełna. Myślę, że około 10 lat temu przyjechało ze Stanów do Polski. W takim stanie jak teraz, z zewnątrz odrestaurowany, w środku pełen oryginał. Z modyfikacji była zmieniona tylko chłodnica na aluminiową, bo niestety troszeczkę się grzał. Poza tym wszystko jest w oryginalnym stanie.
11: Czy to było marzenie od zawsze?
15: Tak, no Mustang zawsze był takim kultowym samochodem. Wychowani ludzie w czasach PRL-u marzyli o czymś takim, więc kiedy udało się, że tak powiem, finansowo spełnić to marzenie, wbrew pozorom pierwszym Mustangiem był Mustang z 19 roku, nowy, bo mniej komplikacji. Natomiast po 4 latach padło na klasyka i właśnie na Fastbacka z 66 roku.
11: Oczywiście nie zapomniano przy okazji tego wydarzenia o miłośnikach elektromobilności. No i jest też strefa elektryków, a tu bardzo ciekawe auto.
16: Dzień dobry, Damian Bogucki. To jest Cybertruck, samochód dość nietypowy, nazywany kontenerem na śmieci, tym podobne rzeczy. Duży, sprawny, szybko jeżdżący, niesamowity pojazd. Jest kanciaty przede wszystkim, bo jest samochodem takim, śmieją się ludzie, jak kontener wyglądający. Samochód jest ze stali nierdzewnej, kuloodpornej, z takich ciekawostek. Zasięg to do 600 km. Potrafi wodować, ma tryb wodowania, czyli potrafi wjeżdżać bardzo głębokie jakieś tam, powiedzmy, zbiorniki. No i przede wszystkim dość szybki, bo zaraz przyjedzie taka wersja, która ma 2,6 do setki. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 200 na godzinę, bo więcej się po prostu nie da. To jest samochód tak naprawdę bardzo duży. Natomiast jeżeli chodzi o przyspieszenie, to taki najsłabszy model to jest 4 sekundy do setki. Marka Tesla to jest amerykańska marka. Został wyprodukowany w Stanach i tylko w Stanach można na dzień dzisiejszy go kupić. Dużo jest popularnych samochodów, które tutaj widać, takich Tesli tak zwanych, trójek, Y-ków, S-ek, X-ów. Natomiast Cybertruck to jeszcze jest taki unikatowy dość samochód na naszym rynku, ale już się pojawiają.
11: Wygląda bardzo ciekawie i oryginalnie, natomiast jako kierowca, jakby pan ocenił, jak się go prowadzi, czy dobrze?
16: Prowadzi się go bardzo dobrze, z uwagi na to, że tylna oś jest skrętna do 30 stopni, więc siłą rzeczy kąt skrętu takiego pojazdu jest dużo, dużo lepszy, aniżeli każdego typowego auta, więc prowadzi się go bardzo fajnie. Ma zastosowaną technologię stay-by-wire, czyli nie mamy tutaj fizycznego połączenia kolumny kierowniczej z układem kierowniczym, z maglownicą. Kąt skrętu tego samochodu, kierownicy, to coś pani pokaże. To jest jego maksymalny kąt skrętu, więc kierownicą można powiedzieć, możemy tylko o jakieś tam, powiedzmy, 120 stopni obrócić. To już wystarcza, żeby skręcić całkowicie pojazdem.
11: Tu wszyscy oglądają, zaglądają, o co pytają?
16: Jak dużo kilometrów można tym elektrykiem przejechać, bo to jest elektryczny samochód, no to tak jak wspomniałem, do 600 kilometrów da się tym pojazdem zrobić pod warunkiem, że się nie przekracza 90 na godzinę. Natomiast typowo to jest zasięg około 450 kilometrów.
11: Dzień dobry, widzę, że całą rodziną przyjechali państwo dzisiaj na Storm Motor Fest. Pani przedstawi rodzinę?
17: Dominik, Ania i Jaśko.
11: Skąd przyjechaliście?
17: Mława.
11: Jakich wrażeń się dzisiaj tutaj spodziewacie? Co przede wszystkim chcecie dzisiaj tutaj zobaczyć?
17: Przede wszystkim wyścigi, driftowanie, bo synek to lubi, uwielbia.
11: Lubisz driftowanie?
17: Tak.
10: A jeżeli chodzi o samochody, jakie lubisz najbardziej?
18: Maluchy same.
10: No są maluchy. Właśnie za nami jest fajny czerwony maluch.
19: Wszystkie lubi autka, tak?
10: Tak. I do Dodge Chargera idziemy zobaczyć, jak jeździ, tak, Jaśko?
19: I Skyline, wszystko.
10: Tak, i McQueena. Tak, synek. Mama, słyszę, zna się na motoryzacji, a pani ulubione samochody?
20: O Jezus, szybkie.
21: Ładne.
20: Bezpieczne.
10: A pan jakie auta by chciał dzisiaj tutaj zobaczyć i co też chciałby pan za trakt?
19: Znaczy chyba wszystko jest do zobaczenia, także nie ma co bym chciał. Wszystko jest.
10: A ja tylko przypomnę, że dziś w magazynie Melo Radia mogliście wysłuchać relacji z wydarzenia Storm Motor Fest. Wydarzenia, które odbyło się w minioną niedzielę na torze Modlin. I tak jak zapewne słyszeliście, zapewniono mnóstwo atrakcji dla miłośników motoryzacji, tych dużych i tych małych. Naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie, przejechać się wyjątkowym autem albo swoim po torze. Można też było zobaczyć super ciekawe auta, więc myślę, że mimo nie najlepszej pogody i tak miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tym razem na tor Modlin, byli zadowoleni. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Kup golarkę Philips S7882. Wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł. Lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
3: Media Markt.
10: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
12: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Melo Radio. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Meduza, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. Tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix, ja and Boy You Tell Me.

0: modelki, Włodarski w Meloradio. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu, a w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jedna tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media

0: Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem: jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10:26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale Farm and Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Ekspert.
0: Po reklamie.
7: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Doctora, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Kreza, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

0: właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G już przed momentem.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Autopromocja.
2: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.

0: Auto.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszam.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu Weekend of Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna 2 godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl. Po reklamie.
3: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Hello, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że macie wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejne na antenie w piątek o 18:00.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Elo Radio. Autopromocja. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Korek.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka. 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13:00 punktualnie w Meloradio.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błonie śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Po reklamie.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu. Na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99

0: miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

Lama in my living room, Aaron Chupa i Little Sis Nora w Melo Radio. To weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka Tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kasia, zwykłuj te gminy. Zwykłuj blokady.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. Podejmij wyzwanie. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4

0: 1,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję takie zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
9: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dzisiaj anima w Melo Radio na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić, albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana, a już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine już teraz.

0: to Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.

0: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
11: Uwaga, super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Melo Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradiem! Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka,
0: już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Porek.

No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Traczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbiera

0: Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
0: i Mikołaj Kujawiński.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Benvenuto al ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.

0: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Melo Radio Warszawa na 94 FM.

0: Iman Bek w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melo Radio. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Slay.
1: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Po reklamie.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczek, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Melo Radia, kwadrans po 17, a ja, słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No, nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie. Zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: komercyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba, no a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18. No to my w Melo Radio oczywiście jak zawsze podkręciły tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tak i Ale Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: ten numer, swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18:00. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28.

0: żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
13: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Halo Radio, to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi, tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna, to już teraz w Melo, za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird, to jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. I będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Jedziemy z tą 19. Andy Dust i Zokaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jenny Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera. Jakoś się chłopak chciał pocieszyć. You make me feel alive again.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki, także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta? No i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Po reklamie.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

0: Niemcy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem, ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem worek z forsą.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kasia, wygłuszę kiny.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Epa, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: To jest Meloradio.
1: Ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?